0: Śmierć Polaka w słowackich Tatrach. Mężczyzna spadł z wysokości 200 metrów. Za litr benzyny nawet 7 zł. Niespokojna sytuacja na Bliskim Wschodzie odbije się na polskim tankowaniu. Pierwsze przejazdy we wrześniu. Pociąg Retro wraca na małopolskie tory. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek tragiczny wypadek z udziałem Polaka w słowackich Tatrach. Mężczyzna zginął podczas wspinaczki w rejonie Czarnego Szczytu. Spadł z wysokości 200 metrów. Ratownicy dostali wezwanie o pomoc dla 40-latka wczoraj wczesnym popołudniem. Służby zaalarmowała jego partnerka po utracie kontaktu. Polacy znajdowali się w bardzo trudnym terenie poza szlakami. Nie mieli odpowiedniego sprzętu, w tym lin bezpieczeństwa. Na miejscu okazało się, że mężczyźnie nie można już pomóc. Partnerka tragicznie zmarłego Polaka została przetransportowana do Starego Smokowca. Po eskalacji napięcia na Bliskim Wschodzie giełdy w dół, ropa w górę. Benzyna za ponad 7 zł za litr, tak już w tym tygodniu może być na większości stacji paliw w Polsce. Pogarsza się sytuacja na światowych rynkach, co na pewno odczują nasze portfele. Na Bliskim Wschodzie wrze, wojsko USA ogłosiło kolejną falę uderzeń na Iran. Ten z kolei ostrzelał 2 tankowce w cieśninie Ormuz. A o tym, jak to się przekłada na tankowanie, już teraz Michał Rawa.
1: Po kolejnych wzajemnych ostrzałach wojsk USA i Iranu baryłka popularnej ropy Brent kosztuje już prawie $80, a jeszcze na początku lipca było to niewiele ponad $70. Stąd coraz drożej jest też na stacjach paliw.
2: I te ceny niestety w tym tygodniu mogą wrócić już na większości stacji do poziomu powyżej 7 zł za litr. My prognozujemy, że może być to nawet blisko 7 zł 20 groszy.
1: Mówi nam Urszula Cieślak z biura Reflex. Sytuację analizuje też rząd, bo jeśli ceny paliw będą zbyt wysokie, to możliwe jest ponowne uruchomienie programu CPN.
0: Ten, przypomnijmy, został wygaszony z końcem czerwca, co od razu odbiło się na cenach paliw. Agresywne reklamy i wywieranie presji na najmłodszych. Takie zarzuty prezes UOKiK-u postawił dwóm popularnym twórcom internetowym, Wojanowi i Palionowi. Obaj prowadzą kanały gamingowe skierowane głównie do dzieci. Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mieli stosować ukryte reklamy i wpływać na decyzje młodych odbiorców.
3: Przepisy zakazują bezpośredniego wzywania dzieci do kupowania reklamowanych produktów lub zachęcania ich, by namawiały do ich zakupu rodziców i innych dorosłych. Tymczasem Wojan i Palion płynnie przechodzą od relacjonowania rozgrywki do zachęcania do kupowania plecaków, koszulek czy napojów.
0: Mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Dzieci znacznie łatwiej ufają internetowym idolom. To, jak podkreśla psycholog Ewa Winnicka, może być forma manipulacji.
4: Tego typu presja jest właśnie formą takiej manipulacji, która ma przynieść dla osoby oferującej, prawda, daną rzecz, ma przynieść korzyść, a jest stratą na pewno psychiczną dla dziecka.
0: Jeśli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom grozi kara do 10% rocznego obrotu. Dodatkowo osoba zarządzająca spółką Wojan Group może zapłacić nawet 2 miliony złotych grzywny.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Już można planować wycieczki. Pociąg Retro wraca na małopolskie tory. Przejazdy zaplanowano na wrzesień. Zabytkowy skład pojedzie m.in. w okolice Tarnowa, Krynicy, Muszyny czy Gorlic.
6: Będzie to tradycyjnie już lokomotywa parowa z zabytkowymi wagonami sprzed 90 lub nawet 100 lat. Także będzie to wyjątkowa okazja, żeby takie sprawne unikaty w ruchu obejrzeć lub nimi podróżować po małopolskich torach. Przejazdy cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Co roku mamy pełną frekwencję na wszystkich przejazdach.
0: Mówił Łukasz Wideł z Nowosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei, które organizuje przejazdy. Pierwszy kurs po wakacjach 5 września.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: A my już zamykamy drzwi i odjeżdżamy z porankiem. 4 minuty po godzinie 6:00.
8: Dzień dobry.
7: Jak dzieci? Dzień dobry.
8: Kasia Kozimor,
7: Tomek Walaszczyk
0: i Justyna Bieniek.
8: Zapraszamy do 9:00.

0: 13 minut po godzinie 6, poranny program Radia Plus, to rano wstaje wtorek, dzisiaj mamy i to jest 14 dzień lipca.
1: I ja znów mam zagwozdkę, czy to jest Angelina, czy Angelina, ale obu paniom składamy najserdeczniejsze życzenia, imieninowe. Poza tym Bohdan, Damian, Franciszek, Henryk, Jakub, Kamil, Kosma, Marcelin i Wincenty obchodzą dzisiaj imieniny.
0: A urodziny świętuje Teresa Lipowska, polska aktorka.
1: Między innymi. Wszystkiego najlepszego, 13 minut po 6, czas teraz na Ewangelię w Radiu Plus.

0: Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których dokonało się najwięcej Jego cudów, że się nie nawróciły. Biada tobie, Korozajn, biada tobie, Betsajdo, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. To też powiadam wam, Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do otchłani zejdziesz, bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, przetrwałaby aż do dnia dzisiejszego. To też powiadam wam, ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie.
1: Gdybyśmy mieli zatrzymać się nad naszym życiem jako osoby wierzącej, to mogłoby się okazać, że ciągle w tym życiu poszukujemy jakiejś cudowności. Ciągle oczekujemy jakichś cudownych zdarzeń, które powinny dokonywać się w moim życiu. A Ewangelia mówi nam zupełnie co innego. Kilka dni temu nawet czytaliśmy, że Jezus obchodzi miasta i wsie i tam dokonują się cuda. Jezus dokonuje cudów w codzienności. Nie stwarza jakiejś otoczki spektakularności. Jezus działa w codzienności. Korozajn, Betsaida, Kafarnaum. To niestety mogą być moje miasta, które ciągle wymagają czegoś ekstra, czegoś wybuchowego. A Jezus działa w codzienności.
2: Radio Plus Gorzów.
3: Reklama.
4: Wydział Humanistyczny Akademii imienia Jakuba z Paradyża oferuje studia na lingwistyce stosowanej, komunikacji medialnej i społecznej, turystyce i rekreacji, na kierunkach filologicznych, pedagogicznych i innych. Dołącz do nas www.ajp.edu.pl.
3: Po reklamie.

0: bagietka i ser pleśniowy. Taki mam pomysł super. Na śniadanie.
1: Dobra, do tego jeszcze kawa.
0: Kawa, no.
1: Z mlekiem. Żeby sobie tą bagietkę można było tak wcisnąć. Tak,
0: tak i berecik tak troszkę na bok. Dzisiaj 14 lipca, o tym pewnie Artur Moczarski jeszcze powie, ale Francuzi świętują. Tak, oni
1: zdobycie Bastylii.
0: Szturmowali Bastylię. Ile to tam? 200, kilkadziesiąt lat temu, ale cały czas to jest ich narodowe święto, więc dzisiaj możemy też, chociaż ja to nie lubię tej kuchni francuskiej z tego powodu, że oni rano nic nie jedzą prawie,
1: tak,
0: a obiadają się na noc. Tak.
1: No właśnie, także to zupełnie nie nasze ogienko żywieniowe jest.
0: Ja się budzę głodny, jak to można być Francuzem?
1: No dobrze, za chwilę na naszej antenie.
0: O, a dzisiaj Francja gra z Hiszpanią.
1: Co ty powiesz?
0: Na mundialu.
1: Oj, ciekawa jestem, bo to takie, wiesz, no, będę kibicować, o której w nocy będą
0: 21, grać? 21, tak. Jutro ci powiem wynik. Jaki był.
1: Możemy się tak umówić. Czas na wiadomości w skrócie i prognozę pogody w Radio Plus, 28 minut po 6.
2: Radio Plus, Gorzów.

0: Radio Plus Koszów.
1: Plus. Na początek warmińsko-mazurskie. Tamtejsze służby wyjaśniają okoliczności śmiertelnego wypadku na trasie Szczytno-Stare Kiełbonki. Wieczorem w miejscowości Zielonga zderzyły się dwa samochody. Zginęła jedna osoba, cztery zostały ranne. Droga w miejscu wypadku była zablokowana przez kilka godzin. Iran ostrzelał dwa tankowce w cieśninie Ormus. Jedna osoba zginęła, osiem zostało rannych. Donosi Ministerstwo Obrony Emiratów Arabskich. Według resortu ofiara śmiertelna i sześciu poszkodowanych to obywatele Indii. Pozostali dwaj ranni pochodzą z Ukrainy. Tankowce zostały zaatakowane na wodach terytorialnych Omanu. Na statkach wybuchł pożar, ale został już opanowany. Najlepszy strzelec polskiej reprezentacji Robert Lewandowski, były piłkarz Borussii Dortmund, Bayernu Monachium i Barcelony, rozpoczyna prawdopodobnie ostatni rozdział w bogatej karierze klubowej. Dziś po raz pierwszy zaprezentuje się jako zawodnik Chicago Fire, na razie podczas klubowego treningu. Wystąpi także na konferencji prasowej razem z trenerem zespołu Gregiem Berhalterem.

0: Agnieszka Moskaluk. Kłaniam się i zapraszam na wiadomości z Gorzowa i regionu. Referendum w sprawie odwołania Agnieszki Chudziak z funkcji burmistrz Witnicy jest nieważne ze względu na zbyt niską frekwencję. Do głosowania uprawnionych było 9458 mieszkańców, a do urn poszło nieco ponad 11%.
1: Dziękuję mieszkańcom i tym, którzy byli przy urnach, i tym, którzy nie poszli do urn. Referendum dało mi wiele do myślenia. Nad komunikacją muszę się zastanowić, wyciągnąć wnioski i usiąść razem z mieszkańcami, wypracować takie pole do dialogu, by każdego z tych mieszkańców, którzy poszli do referendum, zadowolić i pokazać, że pracujemy razem na rzecz miasta i gminy Witnica.
0: Mówiła burmistrz Witnicy Agnieszka Chudziak. To kolejne w lubuskiem referendum, które zakończyło się fiaskiem. Podobnie było między innymi w Krzeszycach, Słońsku czy Kożuchowie. A teraz dobre informacje dla fanów gorzowskiej koszykówki. Klaudia Gerthen pozostaje w Gorzowie i już trzeci sezon z rzędu będzie reprezentować barwy AZS AJP Gorzów. Jako kapitan drużyny poprowadziła akademiczki do historycznego Pucharu Polski, Super Pucharu Polski, srebrnego oraz brązowego medalu Orlen Basket Ligi Kobiet. W gorzowskim klubie pozostaje także Magdalena Szymkiewicz. Rozgrywająca dołączyła do gorzowskiego zespołu przed poprzednim sezonem i szybko stała się jedną z kluczowych postaci drużyny. Pogoda. 26 stopni Celsjusza zobaczymy dzisiaj na termometrach. Teraz jest 16 stopni. Wiatr powieje z prędkością do 28 km na godzinę, a ciśnienie będzie niestabilne. Możliwe też opady deszczu.
2: Radio Plus Gorzów. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
3: Za 27 minut będzie godzina 7, my z wami od samego rana, no od 6 no.
4: Dzień dobry, witajcie, Kasia Kosimor,
3: Tomek Waloszczyk.
4: A o czym myśli Tomek od samego rana?
3: O tym, czy Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Warszawie to dobry pomysł.

0: Michael Jackson, Beat It na antenie Radia Plus. Za 17 minut będzie godzina 7.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej powstanie w Warszawie, uroczyście ogłosił pan, nazywany swego czasu Słońcem Peru. Wczoraj błyszczał, choć minę czasami ma marsową, ale to już z powodu wewnętrznej polityki. Sam tego chciał, polityczna grawitacja ściągnęła go kiedyś z Brukseli. Stan nieważkości wśród 12 gwiazdek zamienił na naszą ciężką atmosferę. Choć kosmosu wciąż mamy sporo, politycy różnych opcji co chwila wystrzeliwują na orbitę, duża część Sejmu to spadające gwiazdy. Zawsze wcześniej zabłysnęły, także wyborca w myślach wypowiadał najróżniejsze wyborcze życzenia. A i tak tej drugiej ciemnej strony polityki na co dzień nie widzimy. Oczywiście jest też dużo czarnych dziur, a najważniejsza nazywa się System Ochrony Zdrowia. Tak więc Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce to dobra lokalizacja.
1: Radio Plus Gorzów.
3: Reklama.
4: Żaluzje Buzz Art. Rolety Buzz Art. Zadaszenia tarasowe też Buzz Art, bo Buzz Art to kompleksowa oferta, doradztwo, projekt i montaż. Żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe, markizy i więcej. Umil sobie dom z Buzz Art. Zapraszamy do showroomu w Gorzowie przy Podmiejskiej 21A.
5: Tu mi kamień, murarze, ciosany połóżcie, a na nim tę nieszczęsną pamiątkę wydruszcie.
6: Zakład kamieniarski Jan Melchior. Tworzymy ostatni wyraz pamięci. Indywidualne i gotowe projekty nagrobków. Na gotowe wzory promocyjne ceny. Zakład kamieniarski Jan Melchior. Stare Polichno Wodna 2. Gorzów Żwirowa przy starym parkingu. Skwierzyna vis-a-vis cmentarza. Telefon 95 7316 120. www.melchior.pl.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
3: Po reklamie.
10: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: Kocham Cię życie, Edyta Geppert na antenie Radia Plus. Warto sobie tak rano zaśpiewać.
1: No, a co
0: a wieczorem jeszcze bardziej.
1: No, podsumowując cały
0: tak
1: dzień.
0: Jest.
1: Ale na razie podsumujemy to, co 14 lipca zdarzyło się w historii. Artur Moczarski opowie m.in. o tym burzeniu Bastylii.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 14 lipca 1789 roku garstka Paryżan zburzyła Bastylię i tak rozpoczęła się rewolucja francuska. Tego dnia w roku 2009 zmarł Zbigniew Zapasiewicz, znany polski aktor, a 14 lipca 1614 roku w Rzymie zmarł patron chorych, lekarzy oraz pielęgniarzy, święty Kamil Delely. Był bardzo późnym dzieckiem swojej matki, ale omal nie przegrał życia w karty. Był bowiem także żołnierzem i długo niepoprawnym karciarzem. Trafił na bruk, potem tułał się po Italii i żebrał pod kościołami. W końcu trafił do szpitala, ale po to, by leczyć i pocieszać innych. Przeżył tam nawrócenie, został administratorem lecznicy, a dla pomocy chorym w wielu innych szpitalach powołał nowe zgromadzenie zakonne Kamilianów. 2 lutego 1892 roku we wspomnienie nawrócenia świętego Kamila Włoszka Józefina Vanini wraz z dwiema innymi kobietami przywdziała szkaplerz karmelitański z naszytym na nim dużym czerwonym krzyżem, jaki noszą Kamilianie. A 19 marca założyła pełny strój zakonny. Jednocześnie przyjęła imię Maria Józefina. Nowe zgromadzenie zostało oficjalnie zatwierdzone 21 czerwca 1909 roku, a Maria Józefina została ogłoszona świętą 13 października 2019 roku przez papieża Franciszka.

0: Jak ognia staramy się unikać tematów politycznych na naszym profilu facebookowym, żeby tam się ludzie nie pokłócili, bo w internecie to ludzie lubią sobie czasem nawrzucać, czasem też mam ja ochotę jakiś gorący komentarz
1: wrzucić. Dlatego wrzucamy kotki i pieski.
0: Tak, ale dzisiaj wyjątek zrobimy. Będzie politycznie, ponieważ pojawił się idealny kandydat. Rick Astley. to po angielsku trochę ten mem, który się zaraz pojawi na naszym profilu facebookowym, ale on will never give you up, tell a lie,
1: make you cry i tak dalej. Say goodbye.
0: No, czyli on nigdy cię nie skrzywdzi, on nigdy nie sprawi, żebyś się nie poddawał, nigdy nie powie do widzenia.
1: Nigdy się nie ucieknie.
0: Tak, nie okłamie cię nigdy. Okłamie idealny kandydat, no głosujcie na Ricka Astleya, proponujemy.
1: I nie zrani.
0: Chyba, że macie innego muzycznego kandydata, no o tym to możemy się pokłócić.
1: Za chwilę wiadomości i prognoza pogody, zapraszamy.
2: Radio Plus, Gorzów.
3: Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: O, pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: Kamień w domu i ogrodzie, bo kamienie są dziś w modzie. Żółty, czarny czy czerwony, w każdym domu wymarzony. Chcesz mieć w domu coś z kamienia? My spełnimy twe marzenia.
7: Zakład kamieniarski Melchior. Wszystko z marmuru i granitu do twojego domu i ogrodu. Naturalne schody, kominki, blaty, parapety, elementy do kuchni i łazienki. Zakład kamieniarski Melchior. Trwałość i elegancja w twoim domu i ogrodzie. Stare Polichno, Wodna 2. Telefon 95 7 316 120. www.melchior.pl.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Tina

0: Na zegarze 7:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prokuratura nie wyklucza kolejnego wniosku o europejski nakaz aresztowania Zbigniewa Ziobry. Sąd odmówił wydania ENA wobec byłego ministra sprawiedliwości, który przebywa teraz w Stanach Zjednoczonych. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, skąd taka decyzja?
1: Zdaniem sądu nie wykazano, że Zbigniew Ziobro przebywa na terenie Unii Europejskiej lub będzie podróżował na jej teren. Drugi wniosek dotyczył Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i też nie został uwzględnione.
2: To są niezaskarżalne postanowienia. One mogą być zmienione w każdej chwili w zależności od zmiany okoliczności.
1: Mówi sędzia Anna Ptaszek z Sądu Okręgowego w Warszawie, a minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek nie wyklucza kolejnego wniosku o ENA.
3: Szanujemy decyzję sądu, ale nie zgadzamy się z taką interpretacją prawa. W dobie dzisiejszej komunikacji Ziobro jutro może znaleźć się w samolocie lecącym do Budapesztu czy Brukseli.
1: Ostateczna decyzja w sprawie wniosku zapadnie po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem postanowienia sądu.
0: Zbigniew Ziobro był wcześniej na Węgrzech, gdzie otrzymał polityczny azyl. Były minister, przypomnijmy, jest podejrzany w śledztwie dotyczącym wielomilionowych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. W Paryżu narada sojuszników Ukrainy, a nad Kijowem rosyjskie rakiety. W nocy na miasto spadły pociski balistyczne. Te wznieciły pożary w kilku punktach, ucierpiała m.in. szkoła i magazyn. Nie ma informacji o ofiarach czy rannych. Do ataków doszło kilka godzin po spotkaniu koalicji chętnych.
4: W spotkaniu wzięło
0: udział 40 krajów. Do naszej grupy dołączyły również Mołdawia i Macedonia Północna. Ważne jest, że zgodziliśmy się na zorganizowanie kolejnego spotkania koalicji chętnych na Ukrainie. Przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski. W spotkaniu wziął także udział premier Donald Tusk. Kto na rzecznika praw obywatelskich? Dziś w Sejmie publiczne przesłuchanie kandydatów na to stanowisko, a ubiega się o nie zgłoszona przez Koalicję Obywatelską i Lewicę mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram i kandydat PiSu Adam Borowski. Kadencja obecnego rzecznika profesora Marcina Wiącka, który objął urząd w 2021, kończy się 23 lipca. Puma schwytana w zachodniopomorskim trafi do poznańskiego zoo. To dzięki współpracy z Centralnym Azylem dla Zwierząt, który będzie szukał miejsca docelowego dla kota.
5: My nie mamy odpowiednich warunków do tego, żeby tutaj pumy mogły przebywać. Natomiast mamy odpowiednie warunki, żeby pumy mogły być na takim okresie kwarantanny i poczekać najpierw przejść kwarantannę, badania weterynaryjne i to wszystko u nas przejdzie.
0: Mówi Remigiusz Koziński, rzecznik ogrodu. Nadal nie wiadomo, skąd pochodzi zwierzę i jak znalazło się w lesie.
5: My na razie nie wiemy nic więcej oprócz tego, że młoda puma jedzie do Poznania. Nie znamy stanu jej zdrowia, nie znamy tak dokładnie nawet jej wieku i płci. Nic nie wiemy na temat tego zwierzęcia, a dopiero kiedy do nas przyjedzie, będziemy pewnie w stanie powiedzieć coś więcej.
0: Przypomnijmy, pumę zauważono w lesie niedaleko miejscowości Karsinki. Przez tydzień wymykała się służbom.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Mikołaj Kopernik nadal zaskakuje, przekonują twórcy filmu Kopernik, oblicza nieznane. W Toruniu trwają zdjęcia do produkcji, która pokaże słynnego astronoma z zupełnie innej, bardziej osobistej perspektywy. O przygotowaniach do filmu reżyser Sebastian Bartkowski.
7: Przygotowujemy się już drugi rok do tego filmu, starając się bardzo rzetelnie przygotowywać bazę źródłową, to znaczy korzystać z bazy źródłowej. Pomaga nam wielu kopernikologów, najlepszych w Polsce, udało nam się do tego tematu i do tego projektu zaprosić. Tak więc no, myślę, że merytorycznie będzie to naprawdę coś wyjątkowego.
0: Mikołaja Kopernika zagra Mariusz Drężek. Premierowy pokaz w dniu urodzin słynnego astronoma 19 lutego. A my sprawdźmy, co nowego w pogodzie.
8: Sponsorem programu jest firma Bass Art, oferująca żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe. Bass Art, Gorzów Podmiejska 21A.
9: Zachmurzenie jest spore, termometry wskazują 17 stopni Celsjusza. Wiatr wschodni i północno-wschodni wieje z prędkością 11 km na godzinę. Ciśnienie to 1021 hektopaskali.
8: Sponsorem programu była firma Bass Art, oferująca żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe. Bass Art, Gorzów Podmiejska 21A.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
10: Słyszałaś o kimś takim? Kopernikolog?
11: Nie, nie słyszałam.
10: A jest ich wielu podobno.
11: No dobrze.
10: No dobra, to teraz będzie europeistyka, bo zespół Europe już za chwilę w Radiu Plus.
11: I matematyka, bo Final Countdown. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
10: I Tomek Waloszczyk.
11: Zapraszamy do dziewiątej.

0: 140 km po górach. 140 przez tydzień. Po Tatrach Wysokich, po słowackiej stronie.
1: Jak to rozłożyć, no to można by było pabrykać.
0: Ale to piesek, to nie człowiek.
1: Jak to piesek?
0: No pies się błąkał
1: ale
0: po górach.
1: Sam?
0: No sam właśnie się zastanawiali ci wszyscy, którzy się szlakami opiekują, co ten pies robi. On podobno na noce schodził w dolinę, a później wracał rano znowu na szlak. Według tych, znaczy ochrońców praw zwierząt, ja nie wiem, o jakich prawach mówimy. Zwierzę ma prawo do wędrowania. No, no ale dobrze, no. Zwłaszcza pies do włóczenia się. No, ale zdaniem obrońców praw zwierząt on był niebezpieczny zarówno dla dzikich zwierząt, bo to wiadomo, że w Tatrach Wysokich
1: jakiś
0: są różne takie...
1: jednak mimo obcy gatunek.
0: A po drugie dla turystów, chociaż to akurat się nie jest zgodne z prawdą, bo on podchodził do ludzi, łasił się, ale później uciekał, gdy go chcieli złapać.
1: A, w końcu udało się klatkę... kiełbasę by wziął, ale pogłaskać się nie dał.
0: Tak, znaczy pewnie dałoby się, ale nie żeby go złapać. Klatkę w końcu zamontowano, on wparł w tę pułapkę i odłowiono
1: no psa. I co? I teraz pies nieszczęśliwy, no.
0: No nie wiem, co on tam, może go nad morze zawiozą. Tam fajniej chyba jest na plaży niż w górach.
1: Nie, ja teraz proponuję, żeby jakiś wędrowiec go przytulił i razem, żeby wędrowali. To zawsze we dwójkę razie.
0: O, to tak.
1: I to by bardziej... było fajnie. By pies by merdał ogonkiem, turysta byłby zadowolony, że ma towarzystwo.
0: A pies dostał już imię Bernard na cześć patrona alpinistów, turystów, narciarzy i ratowników górskich.
1: Pięknie. No dobrze, ja cały czas apeluję i mam nadzieję, że wszystko dobrze się skończy, znaczy, że będzie mógł dalej sobie chodzić i spacerować.
0: Na szlaki. Może na nie szlaki. Te konieczne, które są parkami narodowymi, ale
1: taką
0: inne.
1: Wizytówką będzie szlaku tam od
0: może
1: razu
0: i tak
1: dalej, i tak dalej. Można od razu kartki zrobić, pocztówki, koszulki, bo zarobić na tym jeszcze.
0: Ty to masz łeb.
1: Przepraszam, rozpędziłam się. Savage Garden za chwilę na antenie Radio Plus. Jest kwadrans po siódmej.
2: Radio Plus Gorzów.
3: Reklama. W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Po reklamie.

0: Ma 492 lata.
1: Anna Maria?
0: Nie, drzewo. No. W Beskidach, niedaleko wsi Wielkie Karlowice, przy granicy ze Słowacją, naukowcy odkryli najstarszy znany buk w Czechach. Wyrosło na początku XVI wieku. No i jest starsze od poprzednio odkrytego o 21 lat. Taki staruszek zaraz będzie miał 500 lat i stoi. I jest nawet Instytut Badań Krajobrazu i Ogrodnictwa

0: Rick Astley na prezydenta, naszym kandydatem dzisiaj na profilu facebookowym Radia Plus. Popieram, napisała Izabela. Dzień dobry wszystkim. I też Renata napisała: Rick Astley Rules.
1: No dobrze, a to teraz na antenie Radia Plus Rules wiadomości, czyli pora dowiedzieć się, co dzieje się wokół nas na antenie Radia Plus, jak zawsze o 7:30.
0: Popieram.
2: Radio Plus, Gorzów.
3: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: wydobyty spod gruzów zawalonego budynku. Zginęły jego żona i wnuczka. Hiszpania będzie się teraz domagała ekstradycji Olalde. Rekordowe fale upałów za oceanem zagrażają ponad 100 milionom Amerykanów. Niebezpieczna pogoda rozciąga się od Los Angeles po Boston. Wiele miast na zachodzie odnotowało bardzo wysokie temperatury, sięgające 46 stopni, bijąc tym samym dotychczasowe rekordy ciepła. Ostrzeżenie przed upałami obowiązuje co najmniej dziś i jutro, ale zagrożeniem są także burze napędzane ekstremalnym ciepłem i wilgotnością powietrza. Te mogą przynieść niszczycielskie wiatry o prędkości ponad 110 km na godzinę.
1: A teraz wiadomości z Gorzowa i regionu. Agnieszka Moskaluk. Zapraszam. Śpiewają, tańczą, grają w bóle i w golfa. Tak gorzowscy seniorzy spędzają wakacyjne poniedziałki na polu golfowym Zawarcie. Inicjatorem spotkań jest Gorzowska Rada Seniorów.
2: Ja już chodzę trzeci rok, ale w tym roku pierwszy raz. Wszystko ciekawe. Ludzie, spotkanie się z ludźmi, występy, prelekcje. No i same rozmowy między nami. To jest bardzo ważne w naszym wieku.
3: Wszyscy się widzimy. Nie siedzimy w domu zamknięci. Nie siedźcie w domu. Przyjdźcie na pole golfowe.
4: Najlepiej tu jest i przyjemnie można czas spędzić.
1: Wydarzenia startują w poniedziałki o godzinie 12. Rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach sadowniczych i warzywnych spowodowane przez wysokie temperatury, mogą składać zgłoszenia do urzędów gmin. Będą one następnie przekazywane do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie w celu ich weryfikacji. Poszkodowani będą mogli ubiegać się o pomoc uruchomioną w związku z wystąpieniem w tym roku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Dotyczy to m.in. szkód w uprawach malin, jeżyn, porzeczek, truskawek, agrestu, borówek, cebuli, ogórków, pomidorów czy fasoli i grochu. Pogoda.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
1: Zachmurzenie jest spore, termometry wskazują 18 stopni Celsjusza, wiatr wschodni i północno-wschodni wieje z prędkością 11 km na godzinę.
5: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: Dzień dobry, o poranku 25 minut już tylko zostało do godziny 8, jeżeli dla kogoś 8 jest ważną godziną, bo na przykład zaczyna pracę.
8: Tak jest, dzień dobry, witamy, zapraszamy. Do godziny 9 jesteśmy z wami, Kasia Kozimor.
7: Tomek Waloszczyk.
8: A teraz...

0: Radio Plus Gorzów.
1: Na północy Hiszpanii zginęło w nim dwóch żandarmów. Mężczyzna został

0: Dość z tym kiczem. Magnesy wyrzucamy, ciupaki też nie bardzo się sprzedają. Znaczy sprzedają się, ale ich nie będzie i będzie ładnie i będzie lokalnie. I ma być rękodzieło.
1: No dobrze, to co będzie sprzedawane?
0: Pomysł jest taki, żeby w Zakopanem trochę więcej było takiego lokalnego kolory.
1: Nie made in China.
0: A mniej takiego dziadostwa, które tam się kłaje. Jakieś zabawki, jakieś chodzące pająki różne, samochodziki i tak dalej. To nie. Ale okazuje się, bo to pomysł władz Zakopanego. Okazało się, że przeprowadzono przetarg i... No. Nie wpłynęła żadna oferta.
1: Jak to nie
0: wpłynęła? Nikt się nie zgłosił, że chce z czymś takim handlować, znaczy rękodziełem.
1: Skarpety własnej
0: lokalnymi.
1: Roboty na drutach robione na przykład.
0: No nie, właśnie
1: wełny,
0: okazuje się.
1: Gryzą niemiłosiernie, ale zdrowe są.
0: Ale nie, ale to jakoś tam sprzedają. Chodzi o takie stoiska z rękodziełem takim lokalnym.
1: Ja z rękodzieła takim... bunt lubię i ten oscypek też.
0: Jeśli to możemy zaliczyć, ja też bardzo lubię.
1: No,
0: tak.
1: No, rękami wyciskają.
0: To trzeba patrzeć, czy to oscypek, a nie oscypek jakiś.
1: Są przecież, no.
0: W każdym razie, no na razie. Ta walka z kiczem takich straganów w Zakopanem się nie udała. No każdy lubi sobie magnesik kupić, prawda?
1: Nie, no magnesik to jeszcze ujdzie. No. Mm-hmm. Są tacy, którzy zbierają, no to przecież...
0: Na lodówkę.
1: Kubeczek z napisem Zakopane 2026.
0: Coś tam o bacy na tym kubeczku.
1: O bacy też, tak.
0: No dobrze, no trzymamy kciuki, bo warto...
1: Ja gastroturystykę bardzo lubię, także wszystko, co się z jedzeniem kojarzy, to...
0: No to tak, ale to akurat nie jest przejaw kiczu, no.
1: No nie, absolutnie. Trzymamy... Idę, bo podpowiadam, że w tym kierunku bym poszła.
0: No to trzymamy kciuki, żeby to się udało, żeby tych stoisk z badziewiem było mniej, a naprawdę takich lokalnych, fajnych wyrobów, które są prawdziwą pamiątką z Zakopanego i nie tylko z polskich gór. I z nadmorza też, bo nadmorze co się dzieje? Proga, pani.
1: O, proszę pana. No dobrze, to już nie podpowiadamy, tylko zmykamy, bo za chwilę Madonna, La Isla Bonita i Bacara. Yes, sir, I can boogie.
2: Radio Plus Gorzów.
3: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki.

0: Pakara w Radiu Plus, za 4 minuty będzie 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: A dzisiaj nawiązujemy do daty, spoglądamy w kalendarz. 14 lipca, o tym już przed 7 wspominaliśmy, że Francuzi dzisiaj świętują. Więc my przy tej okazji spytamy, co francuskiego lubicie najbardziej.
0: O, zupa cebulowa może być.
2: Cebulowa francuska jest?
0: No jest.
2: 691-141-141, tych kuchennych rzeczy to można by wymieniać, ale nie musimy
0: nie mamy tyle czasu.
2: Nie musimy się do kuchni ograniczać, do krajobrazów różnych, do miast, do filmów, do kultury, do piosenek. Co wam przyjdzie do głowy, piszcie do nas.
0: Koniecznie, 691-141-141 to numer SMS do Radia Plus. Fajny ręcznik czeka. Na wakacje przyda się i nie tylko. Za chwilę najnowsze wiadomości, punktualnie o 8, wcześniej Wilki, Son of the Blue Sky. Ever.

0: Wilki na antenie Radia Plus, a tymczasem już 8 się zbliża za minutę. Będziemy mieć dla Was wiadomości i prognozę pogody.
1: Zapraszam.
2: Radio Plus, Gorzów.
3: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
4: Twój piękny ogród. Jeszcze piękniejszy. Tylko z Centrum Ogrodniczym Żelazny. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Uwaga! W ten weekend kupisz kwiaty i byliny w bajecznie niskich cenach. Warto zobaczyć. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Weekend niskich cen. Zapraszamy codziennie od 8 do 19, a w niedzielę od 10 do 17.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Radio Plus Gorzów. Radio Plus.
1: W polskim autobusie dziewczynki z Ukrainy. Zapadnie też decyzja o ewentualnym wniosku o areszt dla zatrzymanego. Na ten incydent odpowiedzieli politycy, o czym więcej już teraz Michał Brawa.
2: Państwo reaguje stanowczo. Każda osoba, niezależnie od narodowości, ma prawo do bezpieczeństwa. Tak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek komentuje te wydarzenia.
3: Na swoją Ukrainę.
4: No, po co pan tak mówi na mnie?
3: Co to nie ma?
4: Nie dotykać?
3: Tak?
2: Ten atak potępił też prezydencki minister Marcin Przydacz, który na antenie Polsatu News zaapelował: to, że nie zgadzamy się z ukraińską władzą, nie powinno się przekładać na zwykłych ludzi. Sprawą zajmuje się prokuratura w Żywcu.
1: Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w niedzielę. Pochodzące z Ukrainy 11-latki zostały zaatakowane przez mężczyznę podróżującego tym samym co one autobusem miejskim. Zwracał się do nich w sposób agresywny i pełen wulgaryzmów. Następnego dnia nagranie z zajścia obiegło sieć. Burzowa noc w Tarnowie i okolicach. Tamtejsi strażacy mieli kilka zgłoszeń związanych z pogodą. Najczęściej wypompowywali wodę z zalanych piwnic, udrażniali kratki ściekowe i usuwali skutki podtopień. Przez chwilę w części miasta nie było prądu. Zalany został remontowany wiadukt, także teren jednej z firmy w Niedomicach, gdzie strażacy cały czas pracują. Dziś pogoda także będzie dynamiczna i MGW ostrzega przed burzami w 10 województwach na południu kraju. Może silnie wiać, niewykluczony grad i deszcz. Uwaga kierowcy, zablokowana ekspresowa siódemka w Świętokrzyskiem. Na wysokości Jędrzejowa zapalił się ciągnik siodłowy z naczepą.
5: Pojazd ten przewoził papier w rolkach. Obyło się bez osób poszkodowanych, jednak droga ekspresowa S7 w kierunku na Kraków jest w miejscu zdarzenia całkowicie zablokowana.
1: Relacjonował rzecznik Świętokrzyskiej Straży Marcin Bajur. Na miejscu pracują służby. Utrudnienia na trasie mogą potrwać kilka godzin. Teraz Estonia, gdzie w szkołach oklejane są szyby w oknach, to na wypadek ataku dronów. Folia ma utrzymać szybę w całości tak, by jej odłamki w razie eksplozji nie zraniły uczniów i nauczycieli. A to po tym, jak w regionie Tartu, położonego w południowo-wschodniej Estonii, w ciągu ostatnich miesięcy znaleziono kilka zabłąkanych ukraińskich dronów, które prawdopodobnie zostały zepchnięte z kursu przez rosyjskie środki walki elektronicznej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wietrzne miasto oficjalnie przywita swoją nową gwiazdę. Dziś prezentacja Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, jaki jest plan tego wydarzenia?
6: To będzie pierwszy dzień Lewandowskiego w klubie od czasu podpisania kontraktu. O 17.30 polskiego czasu weźmie udział w treningu. Część będzie otwarta dla mediów. A 3 godziny później razem z trenerem wystąpi na konferencji prasowej. Wielkiej ceremonii z udziałem kibiców nie będzie. Przed wylotem Lewy odwiedził ambasadę USA w Warszawie. Placówka opublikowała nagranie, na którym kapitan naszej reprezentacji odpowiada na różne pytania.
7: Kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły.
8: Na co najbardziej czekasz w swoim pierwszym sezonie w MLS?
7: Na zwycięstwa i bramki.
6: Wszyscy czekamy na Lewego, mówi nam pani Iza, Polka mieszkająca w Chicago.
9: Tak naprawdę to wśród Polonii nie mówi się teraz o niczym innym.
6: A debiut Polaka w barwach Chicago Fire będzie możliwy już w piątek.
1: A mówił o tym Michał Skolimowski. Bardzo dziękujemy. A już teraz w Radiu Plus jeszcze więcej informacji pogodowych na dziś.
10: Pogoda. Sponsorem programu jest firma Bass Art, oferująca żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe. Bass Art, Gorzów Podmiejska 21A.
11: 18 stopni Celsjusza wskazują termometry. Wiatr wschodni i północno-wschodni wieje z prędkością 11, w porywach do 26 km na godzinę. Biometr jest niekorzystny.
10: Sponsorem programu była firma Bass Art, oferująca żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe. Bass Art, Gorzów Podmiejska 21A.
0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
12: 6 minut po 8 jesteśmy z wami. To poranek wtorkowy z Radiem Plus i z przebojami z nutą nostalgii.
13: Dzień dobry, witajcie. 6 minut po 8, tak jak mówiłeś, Kasia Kozimor.
12: Tomek Waloszczyk.
13: Z wami do 9.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: A jednak na kuchni się skupimy. Michał z nami, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: O Francji dzisiaj rozmawiamy, bo mają swoje święto. Co najbardziej francuskiego lubicie? Ja muszę przyznać, że kiedyś spróbowałem żabich udek.
3: A udka to chyba jadłam,
1: ale... Delikatne były, fajne.
3: Ale nic więcej.
1: No, a Michał poszedł dalej trochę.
2: Tak, ja spróbowałem ślimaków, aczkolwiek wspomniane tutaj przez ciebie łódka również próbowałem, nie powiem, też są smaczne. No. Natomiast ślimaki spróbowałem raz i od tego czasu, kiedy tylko mam do nich dostęp, to jem. Nawet raz sam spróbowałem, kolega kiedyś do mnie zadzwonił, że jego córka ma ponad kilogram ślimaków i nie wie, co z nimi zrobić. No więc wziąłem od niego te ślimaki, poczytałem sobie troszeczkę, no okazało się, że na dzień dobry to trzeba je przegłodzić.
3: Utknęłam na tym, kiedyś miałam taki przepis i stwierdziłam, tydzień czekać, aż one się wygłodzą i jeszcze je stresować w tym wiadrze, no i zrezygnowałam, no.
2: No, ja jakoś wytrzymałem ten tydzień.
1: Ale nie.
2: Zrobiłem zgodnie z przepisem w sosie cząstkowo-pietruszkowym. Naprawdę bardzo dobre. No, dla tych takich troszeczek, którzy mają wstręt, no to powiem, że są bardzo podobne do grzybków.
3: Mhm. O, ale to patyczkiem tak. Trzeba tam wyjmować tam z tej muszelki potem, tak?
2: Jak jest ślimak mniejszy, to nawet sam wyjdzie. Tak, tak. A patyczkiem łatwo jest to zrobić, to wbrew pozorom.
3: Nie? A tak,
2: ale fajne zajęcie.
1: Jak mówimy o kuchni francuskiej, a to przecież pewnie polskie ślimaki tam przecież eksportujemy.
2: No przecież.
1: Dobra, dziękujemy.
2: Zgadza się.
1: Dziękuję bardzo, ale francuskie piosenkę kino lubisz też?
2: Piosenka, tak. Piosenka.
3: No.
2: Jean Dassin to jest taki ktoś z moich czasów.
3: Pięknie.
1: Ale będzie za kilkanaście minut Edith Piaf na antenie Radia Plus, to polecam.
2: O, jeszcze lepiej. Zresztą w Radiu Plus kilka lat temu wygrałem dwa bilety na Torwar na Mirel Mathieu, nie Edith Piaf, ale ona śpiewała piosenki Edith Piaf.
3: Oczywiście. Świetnie. Piękna historia. Dziękujemy za to spotkanie, Michale. Gorąco pozdrawiamy. Jest kwadrans po ósmej. No to za chwilę obiecana Edith Piaf.
0: Radio Plus Gorzów.
4: Reklama.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Chowasz stopy w trampkach? Już nie musisz. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk. Poradzimy sobie z każdym twoim problemem. Wrastające paznokcie, pękające pięty, odciski, grzybica paznokci stóp i dłoni. Postaw na doświadczenie i profesjonalizm, a my zadbamy o twoje stopy. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk. Gorzów. Telefon 881 013 559. Zdrowe stopy tylko z Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk.
10: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
11: Studiuj na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii imienia Jakuba Sparadyża. Analitykę medyczną, dietetykę, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Dołącz do nas i studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
14: Volkswagen. Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Biedronka.
15: Po reklamie.

0: Fleetwood Mac i Little Lies na antenie Radia Plus, 25,5 minuty po godzinie 8. To poranny program Radia Plus, co rano wstaje. Harrison Ford został ostatnio przyłapany, jak jeździł na rowerze po Kalifornii.
1: To bardzo łupał. Dobrze.
0: Tak, on ma 84 lata, wciąż jest w ruchu. Ulubione formy ruchu to rower, jazda na rowerze i tenis.
1: Chociaż jego nazwisko mogłoby się skojarzyć z pewną marką samochodu, ale on na rowerze jednak.
0: Zdecydowanie tak. No dobrze, i jeszcze jak mówi, dużo warzyw, dużo owoców, zrezygnował z nabiału, co nie jest dobre pomysłem w tym wieku, ale już niech mu będzie. Edith Piaf już teraz, wcześniej obiecana, i Milord.

0: L'amour, ça fait pleurer. Comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances.
1: Pan wzywał mi Lordzie? Przypomniał mi się serial. Za 2 minuty w 8:30 Edith Piaf. W związku z tym, że dzisiaj Francja świętuje, Francja 14 lipca ma swoje święto narodowe, a okaże się wieczorem, czy to będzie w pełni święto, bo grają z Hiszpanią na mundialu.
2: No dobrze, czyli europejski pojedynek, mimo że w Ameryce. 28,5 minuty po 8 za chwilę w Radiu Plus. Najnowsze wiadomości w skrócie i prognoza pogody.
3: Radio Plus, Gorzów.
4: Reklama.
3: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
5: Szkoła Doktorska Akademii imienia Jakuba z Paradyża oferuje kształcenie w dyscyplinach inżynieria mechaniczna, językoznawstwo i pedagogika. Zapraszamy. Więcej na www.ajp.edu.pl.
6: Najtańsza biżuteria w Gorzowie? To jubiler Piątkowski. Skup złota. Biżuteria złota i srebrna. Naprawy, usługi złotnicze. Gorzów, ulica Pocztowa 8. Ceny lombardowe. Uwaga! Ceny lombardowe!
7: Poranna kawa na tarasie. Zieleń zamiast pośpiechu. Wieczorny relaks na hamaku. To codzienność na osiedlu Eco Park Residence w Kłodawie przy Wojcieszyckiej. Nowe domy gotowe do zamieszkania, wykończone do stanu deweloperskiego z całą infrastrukturą zewnętrzną. To miejsce dla tych, którzy chcą żyć bliżej natury. Uwaga! Obecna cena tylko do końca wakacji. Eco Park Residence w Kłodawie. Biuro sprzedaży Rajbud Gorzów, Górczyńska 21. rajbud.pl.
8: Kalendarzowe lato właśnie się zaczyna, a prawdziwe wystartuje, gdy rozstawisz basen w ogrodzie. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica. Akcja Lato ruszyła. U nas kupisz baseny ogrodowe, akcesoria oraz chemię basenową, by dbać o wodę. A jeśli chcesz umilić sobie relaks w basenie, mamy okularki, koła do pływania, materace i zabawki wodne dla dzieci. Poczuj lato. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica.
4: Po reklamie.
3: Radio Plus.
9: Jest 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek poważne utrudnienia na Krajowej 52 w Małopolsce. Koło Wadowic ciężarówka nie zmieściła się pod wiaduktem i utknęła pod nim. Ruchem kieruje policja, a problemy mogą potrwać nawet do popołudnia. Zanim zarezerwujesz nocleg, sprawdź ofertę. Ruszył sezon wakacyjnych wyjazdów, a wraz z nim wzrosła aktywność oszustów. Warto dokładnie zweryfikować miejsce pobytu i sprzedawcę, zanim zdecydujemy się na wpłatę zaliczki.
10: Oszuści kuszą atrakcyjnymi cenami, pięknymi zdjęciami i informacją o ograniczonej liczbie wolnych terminów, wywierając presję na szybkie podjęcie decyzji i wpłatę zaliczki. Przed dokonaniem rezerwacji warto poświęcić jednak kilka minut na weryfikację oferty. Sprawdźmy opinię o obiekcie jego właścicielu, zweryfikujmy adresy oraz dane kontaktowe.
9: Mówiła Aleksandra Filip z gdańskiej policji. Szczególną ostrożność powinny wzbudzić oferty, w których właściciel namawia do kontaktu lub płatności poza portalem rezerwacyjnym. Zderzenie dwóch potęg w pierwszym półfinale piłkarskich mistrzostw świata. Wieczorem Francja zmierzy się z Hiszpanią. To dwie drużyny od początku liczące się w walce o finał. Francuzi nie przegrali jeszcze na mundialu. Z kolei Hiszpanie podczas turnieju stracili tylko jedną bramkę. Początek spotkania o 21:00, a jutro drugi półfinał między Anglią a Argentyną.
11: I jeszcze wiadomości z Gorzowa i regionu. Agnieszka Moskaluk. Zapraszam. Trwa termomodernizacja szkoły podstawowej nr 12 w Gorzowie. Jak informuje spółka Gorzowskie Inwestycje Miejskie, prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.
12: Wykonawca prowadzi obecnie prace elewacyjne na froncie oraz z tyłu budynku na części ściany od strony północno-wschodniej. Równolegle prowadzone są roboty wewnątrz szkoły, trwa rozprowadzanie nowej instalacji centralnego ogrzewania oraz montaż grzejników. W hali sportowej zakończono już naprawę sufitu, a wymiana podłogi została zaplanowana na kolejny etap. Głównym celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej budynku dzięki termomodernizacji.

0: realizacji szkoła będzie zużywać mniej energii.
1: Mówił Gabriel Kodzis z Gorzowskich Inwestycji Miejskich. Sulęciński Ośrodek Kultury organizuje dwuczęściowy cykl spotkań Babie Lato, w ramach którego będzie można wziąć udział w zajęciach ceramicznych i w pilatesie. Zajęcia ruchowe odbędą się 25 lipca od 10 do 12 na tarasie Soku. Drugie spotkanie odbędzie się 22 sierpnia w pracowni ceramicznej. Zapisy przyjmowane są przez sekretariat Sulęcińskiego Ośrodka Kultury. Liczba miejsc jest ograniczona.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
1: 19 stopni Celsjusza wskazują termometry. Zachmurzenie jest spore. Wiatr wschodni i północno-wschodni wieje z prędkością 11 km na godzinę. Ciśnienie to 1021 hektopaskali.
2: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
3: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
4: A my już dawno obudzeni, już obiedzie myślimy.
5: Tak, już po śniadaniu dawno.
4: A to
5: i
4: dawno.
5: Kawa była, ja nie
4: wszystko
5: wiem.
4: Było. Ale nie było jeszcze Art Company i Suzany o poranku dzisiaj?
5: No to posłuchajmy wspólnie. A potem Abba i Hany, Hany. O, deser. Przyda się po śniadaniu.
4: Company i Hany i wszystko jest.

0: też ciekawa dyskusja wywiązała się we Włoszech. Ciekaw jestem, jak ona się skończy, ponieważ historia była taka, że pewna pani przyszła na plażę, kupiła sobie dwa leżaki, parasol, no, zapłaciła no, wygórowaną sumę, bo to jednak kosztuje, tak, zwłaszcza w sezonie. No i zrobiła się awantura, gdy sięgnęła później do torebki w ciągu dnia i wyciągnęła kanapki dla swoich dzieci, bo ona z dziećmi przyszła.
1: No to wiadomo, dzieci woda wyciąga, jak to mówią, no, i tak, dzieci chcą jeść.
0: Ale przyszedł ten od tych leżaków i mówi, jak to? Przecież na tej plaży jest zakaz przynoszenia i skonsumowania własnego jedzenia. Nie wolno, tak, trzeba w barze zamówić. Aha. A pani odpowiada, panie, tyle zapłaciła za te leżaki, to jeszcze jakby miała tu codziennie zamawiać dla dzieci i dla siebie, to już dawno by z tymi torbami, z których wyciągnęła kanapki, poszła. Ale tamten się nie dawał, mówi, że oni tutaj, znaczy już się dyskusja w mediach zrobiła cała i on odpowiadał, że no to nie jest tylko tak, że oni za te leżaki biorą, oni dbają o czystość plaży, o bezpieczeństwo, to dużo kosztuje i dlatego oni tak też sprzedają jedzenie, nie tylko na plaży. I to nie jest tak, że kanapki tam ktoś przyniesie. Zwykle to ludzie przynoszą makarony, owoce, desery, napoje, wszystko przynoszą.
1: O, panie,
0: i nikt nic w tym barze nie kupuje.
1: No to no, trzeba się zastanowić, czy biznes chcemy czerpać z leżaka, czy z baru.
0: Ale w obronie plażowiczów, to ciekawe, stanął prezydent regionu Apulia.
1: O.
0: I on powiedział, że to nie może tak, że to jest dobro wspólne plaża i nie może tak ktoś ci zabroni jedzenia kanapek, a ceny leżaków i tak są już wygórowane. O. No i spór się zrobił. Ciekaw jestem, czy się sąd wtrąci, czy jakieś przepisy wejdą w życie, czy co.
1: Oj, ciekawa sprawa. Za chwilę Urszula Rysa na szle, będzie los Derlio Macarena na antenie Radia Plus. No najlepiej wybierać takie miejsca, no nie są tak mocno zatłoczone. Wtedy wolność Tomku na swojej plaży, na
0: no
1: swoim
0: tak,
1: ręczniku.
0: Ale te, które są takie regiony we Włoszech i nie tylko,
1: że gdzie trzeba zobaczyć.
0: Kawałek darmowej plaży to jest tłoczno i co tu zrobić?
1: No właśnie, za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii i z nutą wakacyjną również, tak jak na przykład ta Macarena.
2: Radio Plus Gorzów.
3: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: od sklepu. Biedronka.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
0: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
1: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
0: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Gdy tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Po reklamie.

0: Los Del Rio, Macarena na antenie Radia Plus. Za 5 minut będzie 9 i co, kończymy już dzisiaj?
1: Ale zaczniemy jutro o godzinie 6. Znaczy my kończymy, ale Agnieszka Morawska za chwilę pojawi się w studiu, bo cały dzień warto spędzić z przebojami, z nutą nostalgii i z nami gdzieś tam na boku.

0: Radio Plus, Gorzów.
1: Reklama.
2: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
3: Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita, teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Miksuj dowolnie. Oraz cukier biały marki Diamant lub Polski Cukier. Teraz tylko 1,32 zł za kilogram przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Żaluzje Buzz Art. Rolety Buzz Art. Zadaszenia tarasowe też Buzz Art, bo Buzz Art to kompleksowa oferta, doradztwo, projekt i montaż. Żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe, markizy i więcej. Umil sobie dom z Buzz Art. Zapraszamy do showroomu w Gorzowie przy Podmiejskiej 21A.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: O reklamie.
0: Radio Plus.
8: Na jesieni w Polsce pierwsze ćwiczenia koalicji chętnych o paryskich ustaleniach w sprawie Ukrainy na początek. Stanęły pociągi, samochody kierowane na objazdy, utrudnienia po wypadku koło Wadowic, ciężarówka uszkodziła wiadukt. Z Gdańska na światowe tory studenci Politechniki zbudowali nowy bolid wyścigowy. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Głównym tematem gwarancje dla Ukrainy po ewentualnym zawarciu pokoju. Premier zabrał głos po spotkaniu koalicji chętnych w Paryżu. Donald Tusk przekazał, że padły kluczowe z naszego punktu widzenia ustalenia. W Polsce na jesieni odbędą się pierwsze ćwiczenia wojskowe z udziałem państw koalicji.
9: I będą to ćwiczenia, które przygotują całą koalicję do takich realnych gwarancji bezpieczeństwa. Dla Ukrainy, ale także dla regionu. Polska będzie gościła żołnierzy amerykańskich, nie tylko amerykańskich, ale także brytyjskich i francuskich. Na razie to są ćwiczenia.
8: Premier skomentował także atak na ukraińskie dzieci w autobusie w Bielsku-Białej. Incydent nazwał ohydnym.
9: To jest niestety dowód na to, że to podpuszczanie ludzi, to szczucie, które jest, płynie z góry, czasami od niektórych mediów, czasami od niektórych polityków, że to przynosi fatalne skutki. Także tak nie można postępować.
8: Przypomnijmy, sprawą zajmuje się prokuratura. 54-latek, który zaatakował dziewczynki, został wczoraj zatrzymany. Nie kursują pociągi, a samochody są kierowane na objazdy. To po wypadku w Kleczy Dolnej na Krajowej 52 z Krakowa do Wadowic. Ciężarówka poważnie uszkodziła wiadukt.
10: Kierujący samochodem ciężarowym z naczepą przewożący płyty betonowe zahaczył ładunkiem o konstrukcję wiaduktu kolejowego, powodując jego uszkodzenie. Ruch pociągów na trasie Bielsko-Biała-Kraków został wstrzymany do czasu zweryfikowania uszkodzeń. Ruch również na drodze krajowej numer 52 został wstrzymany. Na miejscu pracują policjanci, jest zorganizowany objazd.
8: Relacjonowała Agnieszka Petek z wadowickiej policji. Utrudnienia mogą potrwać nawet do 15. Co dalej z lokatorami kamienicy przy Sienkiewicza w Bydgoszczy? Jeszcze dziś może zapaść decyzja w sprawie powrotu części z nich do swoich mieszkań. Czy tak się stanie? To zależy od wyników kolejnej kontroli nadzoru budowlanego. I o tym Dawid Olszewski.
11: Na miejscu również dziś pojawił się powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Magdalena Mikołajska podkreśla, że jutro po kolejnej kontroli mogą zapaść decyzje dotyczące częściowego przywrócenia kamienicy do użytkowania.
12: Zakładamy, jeżeli stabilizacja się uda, będą mogli zwrócić mieszkańcy części po drugiej stronie plus oficyna.
11: Lokatorzy mieszkań nad miejscem uszkodzenia na razie nie będą mogli wrócić do swoich domów. Bramę, kamienice zabezpieczono płytami i drewnianymi podporami. Ustawiono też ogrodzenie, by nikt nie zbliżał się do budynku.
13: Być w ciągu 5 minut wyprowadzony z mieszkania, nie wiadomo co zabrać, tragedia.
11: Lokatorzy tej kamienicy na razie znaleźli schronienie u bliskich i znajomych.
8: Do osunięcia się fragmentu ściany kamienicy doszło kilka dni temu. W chwili zdarzenia w pobliżu trwały prace budowlane.
0: Wiadomości Radia Plus.
8: Z Gdańska na światowe tory studenci Politechniki zbudowali nowy bolid wyścigowy. Konstrukcja o nazwie PRG09 będzie reprezentować uczelnię podczas międzynarodowych zawodów.
14: Zastosowaliśmy zupełnie nowe rozwiązania. Zmieniliśmy całkowicie jednostkę napędową. Zmieniliśmy architekturę konstrukcji nośnej, czy dołożyliśmy telemetrię w kołach. Wynika to stąd, że od 2021 roku rozwijaliśmy koncept tak naprawdę jednego auta. Doszliśmy do pewnej granicy rozwoju, którą żeby przekroczyć musieliśmy zbudować całkowicie nowe auto, stąd PG09.
8: Wyjaśniała Julia Kowalczyk, liderka operacyjna zespołu PG Racing Team. Prace nad bolidem ruszyły we wrześniu ubiegłego roku. W projekt zaangażowanych było około 40 osób.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
15: 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, Céline Dion, Pour que tu me encore, na początek tej godziny.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Enya, Anyways w Radio Plus, lato z nutą nostalgii, a gdziekolwiek on jest, dobrze byłoby, żeby się znalazł. O kim, o czym mówię, o tym za chwilę, ale w dużym uproszczeniu ruszymy na górską wycieczkę, a przewodnikiem będzie pies. Ogólnie dziś trochę podróżniczych ciekawostek będzie między jednym a drugim przebojem z nutą nostalgii i o podróże będę was też pytać. W końcu mamy wakacje. Na zegarze 20 minut po 9 teraz.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co

0: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A ser królewski sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Wpadaj do Lidla, po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.

Kołysanka dla nieznajomej i Perfekt w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. 28 minut pozostało do 10. Przenosimy się w Tatry Słowackie, po których od tygodnia wędrował biały kundelek i według służb zwierzak przemierzył ponad 140 km. Był m.in. na Krywaniu, przy schronisku pod Rysami, pod Popradzkim Stawem i Szczyrbskim Jeziorem oraz w wielu innych tatrzańskich miejscach charakterystycznych. Nocami schodził w doliny, a o poranku ruszał na wyższe szlaki turystyczne. Jego wycieczka trwała kilka tygodni, aż udało się go złapać do klatki pułapki. Według ratowników ten górski psiak, który niczym kozica zdobywał kolejne szczyty, jest nieśmiały i szukał bliskości człowieka. Dostał imię Bernard na cześć patrona alpinistów, turystów, narciarzy i ratowników górskich, chociaż to nie koniec tej przygody, bo prawdopodobnie Bernard ma brata, który wygląda identycznie jak on, to jest biały kundelek, i Bernard prawdopodobnie na słowacką stronę Tatr zawędrował z Polski, tym bardziej, że był widywany i fotografowany także po polskiej stronie Tatr właśnie z tym drugim identycznym psem. I ostatni raz widziany ten drugi był w rejonie Doliny Kościeliskiej, więc jeżeli wybieracie się w góry, bądźcie czujni, bądźcie uważni i proszę, powiadomcie ratowników dla dobra psiaka.

0: Playback. Cena przed obniżką 2,85. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Po reklamie.

0: Roy Orbison na koniec 9:10 za 3 minuty. Za chwilę wiadomości w Radio Plus.
1: Radio Plus. Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: W 5 europejskich państwie Ukrainy, na razie bez Polski. Nasze firmy analizują swoje możliwości, przekazał premier Donald Tusk. Ten nowy format to jedno z kluczowych ustaleń spotkania koalicji chętnych w Paryżu. O szczegółach nasz reporter Michał Rawa.
2: Jestem, dzień dobry. Koalicja antybalistyczna zakłada rozwój europejskiego systemu Freya. Ma być tańszą i łatwiejszą w produkcji alternatywą dla amerykańskich systemów obrony powietrznej Patriot. Premier przekazał, że koalicja ma charakter otwarty.
3: Jeśli będzie gotowa oferta przemysłowa ze strony polskich firm, to przystąpimy do tej koalicji.
2: W Paryżu ustalono też, że na jesieni odbędą się pierwsze wojskowe ćwiczenia państw zrzeszonych w koalicji chętnych. Manewry odbędą się w Polsce. Premier podkreślił, że Polska będzie przygotowywała się logistycznie do stałej obecności na swoim terytorium nie tylko wojsk USA, ale także europejskich.
1: A tymczasem z Ukrainy płyną tragiczne informacje. W wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie chersońskim zginęły 3 osoby, a 25 zostało rannych. Agresorzy uderzyli 10 rakietami i przeszłą setką dronów. Paraliż na trasie Kraków-Wadowice i służby w akcji. Nad ranem ciężarówka poważnie uszkodziła tam wiadukt w Kleczy Dolnej na Krajowej 52. Nie kursują pociągi, a droga jest całkowicie zablokowana.
4: Ciężarówka zaklinowała się pod wiaduktem kolejowym. Strażacy szacują, że jej wyciągnięcie potrwa około 4-5 godzin do godziny 14, ale później PKP musi ocenić stan wiaduktu kolejowego i sprawdzić, czy jest możliwe przywrócenie ruchu samochodów pod tym wiaduktem i czy będzie to bezpieczne.
1: Wyjaśniał Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Samochody kierowane są na objazdy przez Kleczę Dolną i Wadowice. Unijne prawo do naprawy już niedługo wchodzi w życie. Konsumenci zyskają nowe uprawnienia. Od 31 lipca w całej Unii Europejskiej zaczną obowiązywać przepisy, które mają sprawić, że zamiast wyrzucać zepsuty sprzęt, łatwiej będzie go naprawić. Nowe regulacje obejmą m.in. telefony komórkowe, pralki, zmywarki, odkurzacze czy lodówki. Unia liczy, że dzięki nowym przepisom zmniejszy się liczba elektroodpadów.
5: Cała ta elektronika, która jest teraz produkowana na świecie, ona przez wiele lat nie była kontrolowana, jeśli chodzi o właśnie tą tak zwaną naprawialność. W Unii Europejskiej marnujemy około 30 milionów ton rocznie tego typu produktów.
1: Mówiła Magdalena Zając z Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste. Producenci będą musieli zapewnić dostęp do części zamiennych i dokumentacji także po zakończeniu gwarancji, ale nie tylko, dodaje Zając.
5: Klient będzie mógł w sposób prosty i klarowny domagać się tego, żeby produkt nie był jednorazowy, żeby móc go naprawić.
1: W Polsce przygotowywany przez UOKiK projekt ustawy przewiduje m.in. dodatkowy rok ochrony dla konsumenta, jeśli zamiast wymiany produktu zdecyduje się na naprawę.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Puma z zachodniopomorskich lasów została już przetransportowana do poznańskiego ogrodu zoologicznego. Zdaniem weterynarza, który uczestniczył w akcji jej odławiania, to młoda samica.
6: Ta samica jest młoda, być może kwestia roku. Zwierzę wydaje się w dobrej kondycji. Zachowanie może dać podstawy, że zwierzę było oswojone. Stan odżywienia wskazuje na to, że albo przez niedługi czas przebywało w dziczy, albo świetnie sobie radziło ze zdobywaniem pokarmu, co również świadczy o tym, że odłowienie było absolutnie niezbędne.
1: Mówił weterynarz Piotr Aleksandrowski. W poznańskim ogrodzie przejdzie badania i kwarantannę, a być może wkrótce będzie można oglądać pumę na wybiegu.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
7: 4 minuty po 10, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Lubię wracać tam, gdzie byłem, i Zbigniew Wodecki na początek tej godziny.

0: Games People Play Inner Circle w Radiu Plus. Lato z notą nostalgii na zegarze 20 minut po 10. Jeśli chodzi o podróżnicze ciekawostki, to może takie bardziej niż podróżnicze, życiowe, bo jest najnowszy ranking Economist Intelligence Unit najlepszych miast do życia na świecie. Ponad 170 miast zostało przebadanych i tutaj brano pod uwagę przede wszystkim stabilność, czyli wskaźniki przestępczości i zagrożenia terroryzmem, opieki zdrowotnej, edukacji, infrastruktury, kultury i środowiska. I na pierwszym miejscu drugi rok z rzędu jest Kopenhaga w Danii. Polska także jest w tym zestawieniu na 64. miejscu, jeśli chodzi o miejsce drugie, niedaleko Polski, Wiedeń, a na trzecim miejscu Melbourne w Australii. Na pierwszą dziesiątkę zamyka zaś Japonia i to jest miasto Tokio, a wcześniej na siódmym miejscu jest jeszcze Osaka. Więc można pomyśleć o tych miastach także i w kierunku podróży, żeby się przekonać, czy na pewno jest tak dobrze nawet na chwilę i ewentualnie wtedy zdecydować, czy jednak po prostu są to tylko takie miasta na wizytę, na chwilę właśnie, ale wracamy do siebie.
1: Radio Plus. Radio Plus, Gorzów.
2: Reklama.
3: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
4: Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita, teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Miksuj dowolnie. Oraz cukier biały marki Diamant lub Polski Cukier, teraz tylko 1,32 zł za kilogram przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
5: Chowasz stopy w trampkach? Już nie musisz. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk. Poradzimy sobie z każdym Twoim problemem. Wrastające paznokcie, pękające pięty, odciski, grzybica paznokci stóp i dłoni. Postaw na doświadczenie i profesjonalizm, a my zadbamy o Twoje stopy. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk, Gorzów. Telefon 881 013 559. Zdrowe stopy tylko z Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
7: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Prawie 30 kierunków studiów na Akademii imienia Jakuba Sparadyża, w tym kolejne nowości. Inżynieria produkcji pierwszego stopnia, psychologia studia jednolite magisterskie oraz terapia pedagogiczna jednolite magisterskie. Studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
9: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie. Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego. Czekamy na pierwszy gwizdek. Przysnacki. Zawsze przy meczu.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
10: A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało Twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
13: Kalendarzowe lato właśnie się zaczyna, a prawdziwe wystartuje, gdy rozstawisz basen w ogrodzie. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica. Akcja Lato ruszyła. U nas kupisz baseny ogrodowe, akcesoria oraz chemię basenową, by dbać o wodę. A jeśli chcesz umilić sobie relaks w basenie, mamy okularki, koła do pływania, materace i zabawki wodne dla dzieci. Poczuj lato. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica.
14: Marian?
15: Hmm?
14: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
15: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
14: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
15: O, i to lubię najbardziej.
16: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
17: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów, a Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
18: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemek.

Eva Jos i Mitch Ure w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 25 minut prawie pozostało do 11. Wspominałam już o piesku dzisiaj, który wędrował samotnie przez Tatry, ale takie samotne wędrówki po górach i nie tylko są także popularne wśród ludzi i nazywamy to często wyprawami, pielgrzymkami. Różne są motywy i coraz więcej osób właśnie w takie wędrówki wyrusza. Kilkanaście lat temu na przykład Arkadiusz Winiatorski i Ola Synowiec wyruszyli pieszo w podróż przez dwie Ameryki, a chociaż właściwie to Arkadiusz wyruszył, ale na szlaku spotkał Olę i narodziła się miłość i potem już szli razem. Wiele osób za cel obrało sobie Santiago de Compostela, czyli Camino, drogę świętego Jakuba. Jest też zakranizowana w ubiegłym roku historia zbankrutowanej rodziny, która postanawia przemierzać Kornwalię między innymi po to, żeby sobie ustalić plan na to, co będą w życiu robić. To film z Gillian Anderson, Ścieżki życia, jeżeli ktoś miałby ochotę wrócić albo obejrzeć się pierwszy raz. A teraz do kin wszedł film Wędrówka na północ o dwóch przyjaciołach, którzy ruszają przez szkocki szlak z kolei. I to jest taki film, w którym jest niewiele dialogów, niewiele dowiadujemy się o bohaterach. Patrzymy jednak na przyrodę, a także na zmagania bohaterów z tą pogodą lub też owadami, bo latem takie drobne muszki, midżesy potrafią bardzo mocno uprzykrzyć życie w Szkocji, szczególnie na tych górskich terenach, gdzieś tam w Highlandach albo na wyspach Skye i tak dalej. Więc patrzymy sobie na te wszystkie szlaki, słuchamy tych historii ludzi, którzy wybrali wędrówkę i na których tak naprawdę albo są sami, jeżeli właśnie wybierają takie górskie szlaki, chociaż na szlaku też zawsze można kogoś spotkać. Na Camino ponoć nigdy nie jest się samemu. I ja też mam dzisiaj do Was pytanie. Jeśli chcielibyście wyruszyć w taką podróż, być może trochę w głąb siebie, ale właśnie na pieszo, to dokąd by to mogło być i czy to może być właśnie spacer po lesie, bo i tyle Wam wystarcza, czy jednak planujecie jakieś takie dłuższe wędrówki po to, żeby być może sprawdzić siebie. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was, a do oddania mam coś, co przyda się także na szlaku. Ręcznik Radia Plus, ręcznik plażowy. Rod Stewart, When I Need You, teraz w Radiu Plus.

0: Ricky Stevens w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii, 15 minut tylko do 11. I do 11 jeszcze między innymi disco i Oto One.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Żaluzje Buzz Art. Rolety Buzz Art. Zadaszenia tarasowe też Buzz Art. Bo Buzz Art to kompleksowa oferta, doradztwo, projekt i montaż. Żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe, markizy i więcej. Umil sobie dom z Buzz Art. Zapraszamy do showroomu w Gorzowie przy Podmiejskiej 21A.
4: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: No pięknie, Włochy, 40 stopni i padła nam klima w aucie.
6: O, mechanik idzie.
7: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
8: Mbank nie da Ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. Mbank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
10: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok, a Ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
11: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
12: Sezon grillowy w pełni i Ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
11: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
12: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
16: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
17: Weź Ibuprom Zatoki.
16: Ibuprom Zatoki?
17: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
16: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowororek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Takich jak ból głowy, niedorozność, zatok i nosa przebiegających z bólem. Będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niedosu nosa. US Farmacja spółka z o.o.
18: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Aleja Gwiazd i Zdzisława Sośnicka na koniec 10.11. Za 3 minuty za moment w studiu Marcin Bartnik i najnowsze wiadomości Radia Plus.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Kaufland jest!
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango, złoty 99 za sztukę. Tak, mango, złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Gdy liczą się miejsce, wygoda i cena, warto sprawdzić osiedle przy Murawach Gorzowskich. Zamieszkaj blisko natury, a jednocześnie w dobrze skomunikowanej części miasta. Tylko do końca wakacji mieszkania w budynkach 4 i 5 z rabatem 10%. Także z możliwością finansowania wkładu własnego z gwarancją BGK. A budynki 6 i 7 oraz hala garażowa właśnie powstają. Wybierz wymarzone mieszkanie na osiedlu przy Murawach Gorzowskich. Biuro sprzedaży Rajbud. Gorzów Górczyńska 21. Rajbud.pl.

0: CBA zatrzymało dwóch byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej. Jednym z nich jest Maciej Świrski. Za chwilę też tragiczny wypadek z udziałem pijanych nastolatków oraz głos szefa MON-u na temat polskiego wsparcia dla Ukrainy. Jest 11. Marcin Bartnik, Maciej Świrski wśród zatrzymanych przez CBA w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Jak przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, śledztwo jest prowadzone w związku z finansowaniem kampanii Sprawiedliwe Sądy w 2017 roku, czym wyrządzono fundacji szkodę w kwocie około 8,5 miliona złotych. Polska Fundacja Narodowa została założona w 2016 przez 17 spółek Skarbu Państwa. Jej zadaniem miało być promowanie polskiej gospodarki oraz wizerunku naszego kraju za granicą. 17-latek nie miał prawa jazdy, a czworo pasażerów było pod wpływem alkoholu. Takie są wstępne ustalenia policji po tragicznym wypadku na drodze krajowej numer 58 koło Szczytna na Mazurach. Późnym wieczorem kierujący Audi 17-latek na zakręcie stracił kontrolę nad autem i czołowo zderzył się z inną osobówką.
1: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący również mógł znajdować się pod wpływem alkoholu. Dwóch pasażerów Audi, 19-latek oraz 16-latek, oddaliło się z miejsca zdarzenia jeszcze przed przyjazdem służb. Udali się oni do swoich domów. Policjanci ustalili ich miejsce przebywania. Obaj mężczyźni zostali przewiezieni do szpitala.
0: Powiedziała nam Agata Stefaniak z policji w Szczytnie. To drugi taki przypadek w ostatnich dniach. W weekend na Kaszubach pijany nastolatek prowadził auto, którym podróżowało 9 osób. 5 w środku i 4 na dachu. W wyniku dachowania zginął 17-latek. Opozycja szkodzi bezpieczeństwu Polski, tak szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje zapowiedź złożenia przez Przemysława Czarnka projektu uchwały sejmowej wyrażającej sprzeciw wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Wiceprezes PiS-u zapowiedział to podczas sobotnich uroczystości rocznicowych przed pomnikiem ofiar Wołynia w Lublinie. Dziś do tej deklaracji odniósł się wicepremier Kosiniak-Kamysz.
2: Czy wojna się zakończyła? Czy Federacja Rosyjska skapitulowała, osłabła? Nie przeprowadza ataków, nie giną ludzie, nie ma nieszczęścia? Gdzie jakieś chrześcijańskie zachowania? Już nie mówię o interesie Polski, ale też oni wszyscy szczęść Boże mówią, zaczynając swoje wystąpienia.
0: Tylko tej nocy w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie chersońskim zginęły 3 osoby, a 25 zostało rannych. Rosja zaatakowała Ukrainę używając 10 rakiet i 135 dronów. Napastował kobietę we wrocławskim tramwaju. Pokrzywdzonych może być więcej. Zatrzymany 50-latek usłyszał już zarzuty, a najbliższe 2 miesiące spędzi w areszcie.
3: W środkach komunikacji miejskiej dopuścił się innej czynności seksualnej polegającej na dotykaniu osoby pokrzywdzonej w miejscach intymnych. Niewykluczone są kolejne zarzuty. Policjanci zwracają się z prośbą do osób, które mogły zostać pokrzywdzone.
0: Mówiła Anna Nicer z wrocławskiej policji. Za czyn, którego dopuścił się 50-latek, grozić może do 8 lat za kratami.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Mają po kilkanaście lat, a już są wśród najlepszych zawodników w Polsce. Bartłomiej Krych i Kasandra Laskowska z Ostrzeszowa wrócili z Mistrzostw Polski z tytułami mistrza i wicemistrzyni Polski juniorów w darcie. Zawody rzucania lotkami do tarczy rozgrywane były w Tarnowie Podgórskim.
5: Pięknie, oczywiście, każdy by chciał tak coś doświadczyć.
6: Myślę, że fajnie. Fajnie ten mistrz, no ale wice też okej. Okay.
0: Juniorzy na odpoczynek nie mają czasu. Już w ten weekend Bartek i Kasandra wystartują w kolejnych Mistrzostwach Polski, tym razem w darcie elektronicznym.
4: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
7: 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Elton John na początek, a w kolejce m.in. Belinda Carlisle.

0: Beach Boys i Kokomo w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. Kokomo się nie pojawiło, ale Camino już jak najbardziej, podobnie zresztą jak polskie wybrzeże i polskie góry, ale też i trasy przez Australię na przykład. Pytam dziś o te trasy, które, te szlaki, które wybieracie na przykład, albo chcielibyście wybrać na taką być może samotną wędrówkę, albo we dwie osoby, albo po prostu wędrówkę, lub też pielgrzymkę. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. Czekam jeszcze około 5 minut na wiadomości, a do oddania mam ręcznik Radia Plus. Plażowy.
1: Radio Plus. Radio Plus, Gorzów.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
4: Zachowaj smak i zapach lata razem z Centrum Ogrodniczym Żelazny. Zrób słodkie przetwory, tradycyjne pikle. W Centrum Ogrodniczym Żelazny znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do przygotowania tradycyjnych specjałów. Słoiki, balony, zestawy browarnicze i inne akcesoria. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Gorzów, koniec ulicy Walczaka.
5: Zapraszamy codziennie od 8 do 19, a w niedzielę od 10 do 17.
6: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
7: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Mam plan na wycieczkę. Najczęściej śpię pod namiotem i kąpię się w rzece, ale czasami zdarzają się też schroniska górskie.
1: I to jest też taka samotna podróż, która jest zawsze samotna, czy jednak zawsze można też kogoś spotkać na szlaku?
0: Zawsze zależy też od obranej trasy, ale często kogoś tam spotykam, zamieniamy kilka słów jak to na szlaku, ale z założenia najczęściej sam wędruję.
1: I ten Beskid Sądecki teraz też 6 dni z namiotem będzie. Tak. Już trasa jest konkretna, opracowana. Z dala od ludzi, czy jednak schroniska?
0: Będę szedł raczej w okolicy schronisk. Będę zaczynał z miejscowości Rytro przez Sztownicę do Piwnicznej Zdroju.
1: Ile tak dziennie kilometrów robisz wtedy?
0: Tak planuję tak do 15 kilometrów, mniej więcej. Bo będę miał jednak plecak tak z obciążeniem jakieś 25 kilo.
1: No właśnie, to jest też to, że ale z czasem będzie trochę lżej, bo jedzenie się będzie kończyło powoli.
0: Jedzenie akurat mam w lekkiej formie, ale też to prawda.
1: Życzę ci, aby ta wędrówka była jak najbardziej udana i mam nadzieję, że może zabierzesz ze sobą nasz ręcznik od Radia Plus, bo on jest lekki i szybko schnie. Więc może się przyda. Jeżeli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
0: Jasne, dziękuję. Więc chciałbym pozdrowić znajomych, rodzinę i przede wszystkim moich kolegów z pracy, z firmy Gustaw, także pozdrawiam serdecznie.
1: Do pozdrowień się dołączam. Wszystkiego dobrego i wracaj cały i zdrowy z wędrówki. Do usłyszenia.
0: Dziękuję. Do usłyszenia.
1: Wulewu i Abba, teraz w Radiu Plus.

0: kiedy byłem małym chłopcem i Breakout na koniec 11.12 za 3 minuty, za chwilę wiadomości. Dzięki za dziś, do usłyszenia, do jutra.
1: Radio Plus, Gorzów.
2: Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
4: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zatrzymany w sprawie 8,5 miliona złotych strat w Polskiej Fundacji Narodowej. 100 kilogramów narkotyków w jednym z mieszkań w Gdyni. W Paryżu trwa defilada z udziałem m.in. polskich F-16. Jest 12. Marcin Bartnik. Trwają przeszukania, dziś dojdzie też do przesłuchań. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski zatrzymany przez CBA. Śledztwo dotyczy finansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy, którą w 2017 organizowała Polska Fundacja Narodowa. Świrski był wtedy jej wiceprezesem, a drugi z zatrzymanych prezesem. Zatrzymań dokonano w Warszawie i na Podlasiu, mówi Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
2: Więc przejechanie z województwa podlaskiego do Rzeszowa zajmuje troszeczkę czasu. Ci panowie tam przejadą, spotkają się z prokuratorem. Prokurator zadecyduje o tym, komu i jakie zarzuty przedstawi.
1: Śledztwo dotyczy wyrządzenia szkód na rzecz fundacji w kwocie około 8,5 miliona złotych. Chodzi o kampanię, która uderzała w 2017 roku w niezależnych sędziów. Sanepid czeka na wyniki badań pobranych w żłobku i firmie cateringowej w Toruniu. To po tym, jak do szpitala trafiło 8 osób, w tym 6 dzieci, z podejrzeniem salmonelli.
3: Zatelefonował do nas ten szpital dziecięcy, że zrobili badania w kierunku salmonelli i że coś takiego ma miejsce. Więc to było bezpośrednio ze szpitala sygnał do wojewódzkiej stacji.
1: Powiedział nam rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy Łukasz Betański. Wyniki badań poznamy pod koniec tygodnia. Hurtownia narkotyków w Gdyni. W jednym z mieszkań policja znalazła 100 kg środków odurzających, m.in. marihuanę, amfetaminę i mefedron. Zatrzymani 37-latka i 38-letni mężczyzna usłyszeli zarzuty w tej sprawie.
4: W trakcie dalszych czynności funkcjonariusze sprawdzili samochód użytkowany przez podejrzanych. W pojeździe znaleziono urządzenia do liczenia pieniędzy, telefony komórkowe, karty pamięci oraz pieniądze. W mieszkaniu zabezpieczono także sprzęt służący do porcjowania i przygotowywania narkotyków do sprzedaży. Zebrany materiał dowodowy wskazuje, że zabezpieczone narkotyki były przygotowywane do dalszego wprowadzenia do obrotu.
1: Mówił Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla obojga podejrzanych. Grozić im może do 12 lat więzienia. Hulajnogi elektryczne z morą pieszych i policjantów. W Bełchatowie doszło do nietypowego potrącenia. Rozpędzony użytkownik jednośladu przejechał po stopach funkcjonariusza w czasie patrolu.
5: Skończyło się tym, że policjant niestety musiał skorzystać z pomocy lekarskiej. W tej chwili przebywa na zwolnieniu lekarskim.
6: Ale tego kierowcę hulajnogi udało się zatrzymać?
5: Tak, zaraz w trakcie tej interwencji został zatrzymany. W tej chwili jest prowadzone postępowanie w tej sprawie. No, była to osoba nieletnia, czyli to będzie już rozpatrywał sąd, wydział rodzinny i nieletni.
6: No i to pokazuje, że konsekwencje takiej brawury czy nadmiernej prędkości mogą być poważne.
5: Zgadza się.
1: Z szefem drogówki w Bełchatowie Jarosławem Popławskim rozmawiał Rafał Różycki.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W Paryżu trwa defilada z udziałem polskich myśliwców F-16 na polach elizejskich z okazji francuskiego święta narodowego. Maszerują wojskowi. W wydarzeniu uczestniczą żołnierze państw koalicji chętnych, w tym reprezentacja Wojska Polskiego oraz dwa polskie myśliwce.
7: Monsieur le président de la République, composé de la musique de la garde républicaine.
1: Uroczystości odbywają się dzień po spotkaniu przywódców koalicji chętnych w Paryżu, w którym uczestniczył m.in. premier Donald Tusk. W tegorocznej defiladzie bierze udział około 6,5 tysiąca żołnierzy.
8: Agnieszka Moskaluk. Kłaniam się i zapraszam na wiadomości z Gorzowa i regionu. Burmistrz Witnicy Agnieszka Chudziak zostaje na stanowisku. Referendum jest nieważne ze względu na zbyt niską frekwencję, mówi sekretarz gminy Urszula Wośkowiak.
9: Żeby referendum było ważne, musiałoby do urn przyjść 3050 osób, a znalazło się i przyszło do obwodowych komisji 1106, czyli no niespełna 12% uprawnionych. Taka była frekwencja.
8: Przypomnijmy, do referendum doprowadziła grupa mieszkańców, która zarzucała burmistrzyni chaos komunikacyjny, brak transparentności, zamieszanie w reorganizacji placówek oświatowych oraz brak dialogu społecznego. A teraz dobre informacje dla fanów gorzowskiej koszykówki. Klaudia Gerthen pozostaje w Gorzowie i już trzeci sezon z rzędu będzie reprezentować barwy AZS AJP Gorzów. Jako kapitan drużyny poprowadziła akademiczki do historycznego Pucharu Polski, Superpucharu Polski, srebrnego oraz brązowego medalu Orlen Basket Ligi Kobiet.
10: Bardzo się cieszę, że nadal będę mogła reprezentować nasze barwy i walczyć z drużyną o najwyższe cele. Dziękuję Wam za niesamowite wsparcie na każdym meczu i już nie mogę się doczekać, aż znów spotkamy się w Arenie Gorzów.
8: W gorzowskim klubie pozostaje także Magdalena Szymkiewicz. Rozgrywająca dołączyła do gorzowskiego zespołu przed poprzednim sezonem i szybko stała się jedną z kluczowych postaci drużyny. Aura dzisiaj zmienna. Termometry wskazują 22 stopnie Celsjusza. Wiatr północno-wschodni wieje z prędkością 13 km na godzinę. Ciśnienie to 1021 hektopaskali.
11: Radio Plus Gorzów. Słuchasz nas na 107 w Deszcznie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
12: A w Radio Plus już teraz Berlin. Take my breath away. Dzień dobry, Janek Pasterski. Jest 6 minut po 12. Radio Plus.

0: Jedna z tych ballad, które po prostu się kocha, Budka Suflera, Nie wiesz nigdy kobiecie, tekst Andrzej Mogielnicki, muzyka skomponowana przez Jana Borysewicza z pomocą Romualda Lipki. No a co ciekawe, nie wiem czy wiecie, ale istnieje też wersja tej piosenki w wykonaniu Krzysztofa Krawczyka, Stachurskiego Jacka, a także pana Piotra Frączewskiego. Także, no, nieźle. Warto sobie zajrzeć i sprawdzić w internecie. Myślę, że wszystkie bardzo sympatyczne. W Radio Plus za chwilę Albano i Romina Power i Felicita. No, a ja mam tę przyjemność, żeby przypomnieć, że z niektórymi z nas będziemy się widzieli już w sobotę na koncercie Albana, także duetu Ricky Poveri. Koncert w sobotę. Będziemy z Markiem Sierockim na żywo przed koncertem. Opowiadali o tym, co tam się będzie działo, a tak naprawdę zaczynamy już w najbliższy piątek od godziny 12.
1: Radio Plus. Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Chowasz stopy w trampkach? Już nie musisz. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk. Poradzimy sobie z każdym Twoim problemem. Wrastające paznokcie, pękające pięty, odciski, grzybica paznokci stóp i dłoni. Postaw na doświadczenie i profesjonalizm, a my zadbamy o Twoje stopy. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk. Gorzów. Telefon 881 013 559. Zdrowe stopy tylko z Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk.
7: Studiuj na Wydziale Technicznym Akademii imienia Jakuba z Paradyża, kierunki inżynierskie i magisterskie, automatykę i robotykę, energetykę, informatykę, inżynierię produkcji oraz mechanikę i budowę maszyn. Więcej na www.ajp.edu.pl.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
10: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Po reklamie.

przyjemnie rozkołysani, no bo w końcu mamy wakacje, prawda? Także trzeba korzystać, zwłaszcza jeżeli ktoś na urlopie, no to to już w ogóle w rytm takich utworów można odpoczywać. UB40, Red Red Wine w Radiu Plus. No i pogoda nam się zmienia i cieplej będzie już właściwie od jutra, pewnie bardziej to będziemy czuli, nawet dzisiaj czujemy, a w czwartek możliwe, że nawet upalnie. Na północnym zachodzie lokalnie może się pojawić do 31 kresek, czyli jak się ktoś stęsknił za upałami, to już niezługo. A teraz proszę bardzo, muzycznie, wiatr zmian, Wind of Change w Radiu Plus i Skorpiąsi.

0: Radio Plus, Gorzów.
1: Reklama.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Twój piękny ogród jeszcze piękniejszy. Tylko z Centrum Ogrodniczym Żelazny. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Uwaga! W ten weekend kupisz kwiaty i byliny w bajecznie niskich cenach. Warto zobaczyć. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Weekend niskich cen. Zapraszamy codziennie od 8 do 19, a w niedzielę od 10 do 17.
4: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Kalendarzowe lato właśnie się zaczyna, a prawdziwe wystartuje, gdy rozstawisz basen w ogrodzie. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica. Akcja Lato ruszyła. U nas kupisz baseny ogrodowe, akcesoria oraz chemię basenową, by dbać o wodę. A jeśli chcesz umilić sobie relaks w basenie, mamy okularki, koła do pływania, materace i zabawki wodne dla dzieci. Poczuj lato. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica.
1: Po reklamie.

Paweł Stasiak, zespół Papady. Pozdrawiam bardzo wakacyjnie wszystkich słuchaczy Radia Plus. Trzymajcie się ciepło. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: No takie historie lubimy najbardziej. Ty najstory po prostu. Papa Dance to za nami, przed nami godzina 13, a w Radiu Plus pora na wiadomości dosłownie za chwilę, które będzie miał Marcin Barcnik.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Tu mi kamień, murarze, ciosany połóżcie, a na nim tę nieszczęsną pamiątkę wydruszcie.
4: Zakład kamieniarski Jan Melchior. Tworzymy ostatni wyraz pamięci. Indywidualne i gotowe projekty nagrobków. Na gotowe wzory promocyjne ceny. Zakład kamieniarski Jan Melchior. Stare Polichno Wodna 2. Gorzów Żwirowa przy starym parkingu. Skwierzyna vis-a-vis cmentarza. Telefon 95 7 316 120. www.melchior.pl.
5: W Leroy akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Poranna kawa na tarasie, zieleń zamiast pośpiechu, wieczorny relaks na hamaku. To codzienność na osiedlu Eco Park Residence w Kłodawie przy Wojcieszyckiej. Nowe domy gotowe do zamieszkania, wykończone do stanu deweloperskiego z całą infrastrukturą zewnętrzną. To miejsce dla tych, którzy chcą żyć bliżej natury. Uwaga! Obecna cena tylko do końca wakacji. Eco Park Residence w Kłodawie. Biuro sprzedaży Rajbud Gorzów, Górczyńska 21. rajbud.pl.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
9: No może olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.

0: Kupony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
3: Na paznokcie.
2: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
4: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Po reklamie.
6: Radio Plus Gorzów. Radio Plus.
7: Nawałnica w Wieleniej Górze zalana jest jedna z głównych ulic w mieście. O krok od tragedii w Olsztynie pijana babcia miała wypadek, wioząc 9-letnią wnuczkę. Czy Polacy potrafią spędzać urlop bez smartfona? Jest 13. Marcin Bartnik. Oberwanie chmury w Wieleniej Górze, nawałnica, która trwała pół godziny, doprowadziła do zalania jednej z głównych ulic w mieście. Woda wdarła się też na podwórka i do piwnic. O szczegółach Błażej Stachewicz.
8: Zaczęło się przed południem, deszcz padał nieustannie przez blisko pół godziny. To wystarczyło, aby zablokować jedną z głównych ulic w mieście, która obecnie jest zalana i nieprzejezdna. Woda zalała też podwórka i piwnice. Strażacy proszą, aby dziś pozostać w domach i zabezpieczyć rzeczy na balkonach.
7: Tymczasem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia dla 11 województw w południowej części kraju. Będą one obowiązywały do jutrzejszego poranka. Na terenach objętych burzami, szczególnie w miastach, może dojść do podtopień. O krok od tragedii w Olsztynie pijana babcia wiozła 9-letnią wnuczkę i doprowadziła do groźnie wyglądającej kolizji. Na zakręcie kierująca straciła panowanie nad swoim Nissanem, a samochód przewrócił się na bok.
9: Jak się okazało, 67-latka była pijana, miała ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie, jechała ze swoją 9-letnią wnuczką. Policjanci zatrzymali prawo jazdy tej kobiety. Za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem.
7: Mówiła Anna Balińska z olsztyńskiej policji. Na szczęście ani dziecku, ani kierującej nic poważnego się nie stało. Złamał kręgosłup na zjeżdżalni 15-latek, który w czerwcu uległ wypadkowi w nowo otwartym akwaparku w Raciborzu na Śląsku. Jest już po skomplikowanej operacji.
10: Nasi ortopedzi zastosowali u pacjenta mało inwazyjną metodę stabilizacji. Implanty zostały wprowadzone przez niewielkie nacięcia skóry bez konieczności rozległego otwierania tkanek.
7: Powiedział nam rzecznik Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach Wojciech Gomułka. W najbliższych dniach nastolatek ma rozpocząć rehabilitację.
6: Wiadomości Radia Plus.
7: Teraz pytanie, czy Polacy potrafią spędzać urlop offline? Czy na wakacjach potrafimy odpocząć od telefonu? Sprawdzał to nasz reporter.
11: Nie potrafię, musi być telefon.
12: Dlaczego?
11: No nie wiem.
12: Jak jedziemy gdzieś na wakacje z rodziną, no to staram się telefon ograniczać. Natomiast no nie da się w 100%, no taka jest prawda.
13: Jednak taki nawyk zostaje i ciągnie do telefonu. Sprawdzić newsy, sprawdzić pocztę, co tam się dzieje. To taki rytuał codzienny w sumie jest.
14: Nawet nie w kościele im patrzy, co tam pisało, a dopiero na urlopie.
12: Czasy przyszły. Taki znak czasów.
13: Ja nie jestem zwolenniczką telefonu.
12: A dlaczego warto na urlopie być offline?
13: Żeby po prostu nikt nam nie zabierał tego naszego krótkiego, wspaniałego czasu wolnego.
12: Żeby delektować się czasem z bliskimi.
13: Tak, oczywiście.
7: Z mieszkańcami Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki.
15: I jeszcze wiadomości z Gorzowa i regionu. Agnieszka Moskaluk, zapraszam. Gorzowscy seniorzy nie mogą narzekać na nudę. W każdy wakacyjny poniedziałek na polu golfowym organizowane są dla nich potańcówki, gry i zabawy oraz występy zespołów lokalnych, mówi przewodniczący Gorzowskiej Rady Seniorów Paweł Podkański.
16: No jest taka potrzeba i to bardzo. Tych seniorów trzeba wyciągać jednak z domu, bo na tę 1/3 seniorów, którzy są mieszkańcami Gorzowa, to jest około 33 tysięcy. Tak prawdę mówiąc, zaangażowanych to wszystko to jest 2-2,5 tysiąca. I trzeba jeszcze więcej tych seniorów wyciągać. Inicjatywa się taka zrodziła. Są tańce, Centrum Usług Społecznych zafundował nam busa, który dowozi z przystanku, kawę, herbatę, ciasteczka. W tym roku jest bogato.
15: Kolejne spotkanie organizowane przez Gorzowską Radę Seniorów na polu golfowym Zawarcie odbędzie się w poniedziałek o 12. Rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach sadowniczych i warzywach spowodowane przez wysokie temperatury, mogą składać zgłoszenia do urzędów gmin. Będą one następnie przekazywane do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie w celu weryfikacji. Poszkodowani będą mogli ubiegać się o pomoc uruchomioną w związku z wystąpieniem w tym roku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Pogoda.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
15: Zachmurzenie jest spore, termometry wskazują 23 stopnie Celsjusza, wiatr północno-wschodni wieje z prędkością 13 km na godzinę.
1: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
3: I Michael Jackson już teraz w Radio Plus. Smith Criminal. Dzień dobry, Janek Pasterski, 5 po 13. Radio Plus.

0: Jeśli wakacje, to oczywiście podróże, także te muzyczne. Tutaj wybraliśmy się do Francji, było bardzo miło. Mike Oldfield i Maggie Reilly. A na propos takiego podróżowania, to czytam teraz w internecie, że brytyjskie Bath oficjalnie zostało uznane za najszczęśliwsze miasto świata w takim prestiżowym rankingu magazynu Time Out. No to jest historyczne uzdrowisko, zdeklasowało konkurencję, ale my w Polsce też mamy powody do świętowania, bo znaleźliśmy się w ścisłej czołówce, zaraz za Panamą, za Guadalajarą, a konkretnie znalazł się Kraków, piękny, cudowny, który przecież każdego roku miliony turystów odwiedzają, zresztą często trudno się dziwić, prawda?
1: Radio Plus. Radio Plus, Gorzów.
2: Reklama.

0: uprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Fantago.com.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
5: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
6: Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Miksuj dowolnie. Oraz cukier biały marki Diamant lub Polski Cukier. Teraz tylko 1,32 zł za kilogram przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem, cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko 1,29 zł za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

Dzisiaj mamy 14 dzień lipca, czyli już właściwie jesteśmy w połowie lipca, a w kalendarzu Światowy Dzień Szympansa i Dzień Rekina. No, takie zwierzęce klimatu się pojawiły, to pozdrawiamy wszystkie zwierzaki i te, które na powierzchni, i te, które pod powierzchnią. Teraz Czesław Niemen, Seno Warszawie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo litrowe mleko UHT Simple tylko złotówka za sztukę przy zakupie 12 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 2,85. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Po reklamie.

A piękne zakończenie tej godziny. Cat Stevens i Wild World. A powoli zbliżamy się do 14 w Radiu Plus. Już za chwilę pora na najświeższe wydanie wiadomości, które będzie dla nas miał Marcin Bartnik.

0: Reklama.
1: Żaluzje Buzz Art. Rolety Buzz Art. Zadaszenia tarasowe też Buzz Art, bo Buzz Art to kompleksowa oferta, doradztwo, projekt i montaż. Żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe, markizy i więcej. Umil sobie dom z Buzz Art. Zapraszamy do showroomu w Gorzowie przy Podmiejskiej 21A.
2: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
3: Góra w

0: Na Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny drobiowo-wieprzowy XXL Peacock tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów, a Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Nawałnica w Jeleniej Górze uszkodziła magazyn, ewakuowano ponad 100 osób. PiS popiera wsparcie dla Ukrainy, Jarosław Kaczyński dementuje wypowiedzi Przemysława Czarnka. Dziś pierwszy półfinał mundialu, Francja-Hiszpania. Jest 14, Marcin Bartnik. 120 osób ewakuowanych, ponad 100 interwencji służb, ale ich liczba wciąż rośnie. Przez Jelenią Górę przeszła gwałtowna nawałnica, powaliła wiele drzew, doprowadziła też do podtopień.
1: Pozalewane budynki, piwnice, niedrożne, studzienki kanalizacyjne pozatykało. Problemy z przejazdem w niektórych częściach miasta, zalane ulice, samochody ugrzęzły.
0: Uszkodzony został też budynek magazynowy, dodaje Krzysztof Zakrzewski, rzecznik prasowy Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.
1: Prowadzimy działania na budynku produkcyjno-magazynowym. Tutaj w wyniku silnego wiatru i dużego opadu została uszkodzona konstrukcja budynku, w wyniku czego zostało ewakuowane 123 osoby.
0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty hydrologiczne pierwszego stopnia dla 11 województw w południowej części kraju. Możliwe są nawet podtopienia. Ostrzeżenia RCB mówią z kolei o przerwach w dostawach prądu, silnym wietrze i gradzie. Prokuratura w Zabrzu wyjaśnia okoliczności śmierci 40-latka, który zmarł po zatrzymaniu przez policję. Mundurowi zostali wezwani z soboty na niedzielę do awantury domowej. Mężczyzna mógł znajdować się pod wpływem środków odurzających lub alkoholu.
2: Mężczyzna nie reagował na wydawane przez policjantów polecenia, groził im pozbawieniem życia oraz zaatakował ich. W trakcie interwencji jeden z policjantów doznał urazu oczu. Po obezwładnieniu mężczyzna został przetransportowany do karetki pogotowia. 40-latek zaczął tracić przytomność, a po przewiezieniu do szpitala, pomimo podjętych działań ratunkowych, zmarł.
0: Wyjaśniał Adam Strzotka z zabrzańskiej policji. Bezpośrednią przyczynę śmierci 40-latka ma wyjaśnić zlecona sekcja zwłok. Prawo i Sprawiedliwość popiera wsparcie dla Ukrainy. Jarosław Kaczyński zabrał głos po wypowiedziach Przemysława Czarnka. Prezes PiS-u zapowiedział, że zostaną one wyjaśnione przez kierownictwo partii. Przypomnijmy, Przemysław Czarnek powiedział wczoraj w TVP Republika m.in., że Polska powinna wykorzystać swoją pozycję w Unii i NATO, aby wymóc na Ukrainie zmianę polityki wobec Polski, m.in. poprzez wstrzymanie finansowania zbrojeń. Uwaga, pieszy z telefonem. Instytut Spraw Obywatelskich apeluje do Ministerstwa Infrastruktury o stworzenie nowego znaku ostrzegawczego. Ma on informować kierowców o pieszych, którzy rozproszeni telefonem mogą stanowić zagrożenie. Znaki miałyby pojawić się w okolicach skrzyżowań, szkół czy centrów handlowych.
3: Wprowadzenie tego znaku ostrzegawczego, uwaga, pieszy ze smartfonem, spowoduje również znaczące poprawy bezpieczeństwa i również znaczące poprawy statystyk, jeśli chodzi o wypadki, włącznie z wypadkami śmiertelnymi.
0: Mówił Rafał Górski z Instytutu Spraw Obywatelskich. Polskie prawo zakazuje już pieszym korzystania z telefonów podczas przechodzenia przez jezdnię, torowisko czy drogę dla rowerów. Kierowcy mają również zakaz korzystania podczas jazdy z telefonów, jeśli trzymają je w ręce.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Dziś pierwszy półfinał piłkarskich mistrzostw świata, Francja-Hiszpania. Eksperci nie mają wątpliwości, że to główni faworyci do wygrania mundialu. Jakie nastroje w obu ekipach, to sprawdzał Michał Rawa.
5: Trener Hiszpanów Luis de la Fuente pytany, czy gwiazdy francuskiej kadry jak Mbappé, Dembélé i Doué spędzają mu sen z powiek, odpowiada spokojnie, że rywali dokładnie przestudiował. To prawda, mają zawodników o wyjątkowych umiejętnościach, ale my też. Selekcjoner francuskiej kadry Didier Deschamps przyznał nawet na konferencji prasowej, że jego zdaniem to Hiszpania jest faworytem i podkreślił, że szykuje nam się świetny mecz. Wiemy, że to może być spektakularne spotkanie z dwoma drużynami, które mają dużą jakość w ataku. I właśnie dlatego na to starcie czekają kibice na całym świecie.
0: Jutro o tej samej porze, czyli 21:00, drugi półfinał Anglia-Argentyna.
6: A teraz wiadomości z Gorzowa i regionu. Agnieszka Muska-Luk, zapraszam. Trwa termomodernizacja szkoły podstawowej nr 12 w Gorzowie. Jak informuje spółka Gorzowskie Inwestycje Miejskie, prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.
7: Wykonawca prowadzi obecnie prace elewacyjne na froncie oraz z tyłu budynku na części ściany od strony północno-wschodniej. Równolegle prowadzone są roboty wewnątrz szkoły. Trwa rozprowadzanie nowej instalacji centralnego ogrzewania oraz montaż grzejników. W hali sportowej zakończono już naprawę sufitu, a wymiana podłogi została zaplanowana na kolejny etap. Głównym celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej budynku. Dzięki temu szkoła będzie zużywać mniej energii, a to bardziej komfortowe warunki dla uczniów, nauczycieli i wszystkich.
6: Mówił Gabriel Kodzis z Gorzowskich Inwestycji Miejskich. Sulęciński Ośrodek Kultury organizuje dwuczęściowy cykl spotkań Babie Lato, w ramach którego będzie można wziąć udział w zajęciach ceramicznych oraz w pilatesie. Zajęcia ruchowe odbędą się 25 lipca od 10 do 12 na tarasie Soku. Drugie spotkanie odbędzie się 22 sierpnia w pracowni ceramicznej. Zapisy przyjmuje sekretariat Sulęcińskiego Ośrodka Kultury, a liczba miejsc jest ograniczona.
8: Sponsorem programu jest firma Bass Art, oferująca żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe. Bass Art, Gorzów Podmiejska 21A.
6: 24 stopnie Celsjusza wskazują termometry. Wiatr północno-wschodni wieje z prędkością 13 km na godzinę. Ciśnienie to 1021 hektopaskali i spada.
8: Sponsorem programu była firma Bass Art, oferująca żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe. Bass Art, Gorzów Podmiejska 21A.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: A na dobry początek tej godziny Roxette i Joyride w Radio Plus. Janek Pasterski, dzień dobry.

Dzień dobry, tu Andrzej Piaseczny. Czas na dobrą muzykę i wakacyjny relaks. A to co dobre, znajdziecie w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Wyjątkowo słoneczny przebój od Bonny M i Sunny i faktycznie tego słońca w najbliższych dniach będzie coraz więcej i coraz cieplej nam się zrobi. Także no tak jak chyba powinno być w wakacje, w trakcie urlopów. A w związku z tym, skoro urlopy to często wyjazdy nad różnego rodzaju wodę, my mamy ręcznik plażowy. Gdyby ktoś chciał od Radia Plus, to już teraz śmiało zapraszam, możecie pisać do mnie SMS-y pod 691-141-141.
1: Radio Plus, Gorzów.
2: Reklama.
3: Uwaga przedsiębiorcy, firmy szukające powierzchni pod działalność gospodarczą, handlową. 1700, 100 i 200 metrów kwadratowych na każdą działalność. Gorzów, Żwirowa 132, 134. Telefon 602 376 228 lub 662 271 710.
4: Wydział Ekonomiczny Akademii imienia Jakuba z Paradyża zaprasza do studiowania na kierunkach licencjackich i magisterskich. Finanse i rachunkowość, logistyka oraz zarządzanie. Dołącz do nas i studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
5: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
2: Po reklamie.

0: i bałkańskie rytmy w Radiu Plus, to Kaja i Goran Bregowicz, a ja tymczasem dodzwoniłem się do Gosi z Warszawy. Gosiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam cię.
0: Dzień dobry, cześć. Mam dla ciebie ręcznik plażowy, mam nadzieję, że się przyda w

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikurila. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek.

0: Biedronka.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś. Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Biedronka.
3: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
4: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
5: Weź Ibuprom Zatoki.
4: Ibuprom Zatoki?
5: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
4: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie celu powodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedrożność, zapach obok nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Takich jak ból głowy, niedrożność, zatok i nosa przebiegających w bólem. Będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
6: Po reklamie.

0: polska grupa 2+1, ale tutaj po angielsku, easy come, easy go, łatwo przyszło, łatwo poszło, a za chwilę o godzinie 15 pora na wiadomości w Radiu Plus, zapraszamy już teraz.
1: Radio Plus, Gorzów.
2: Reklama.
3: Kamień w domu i ogrodzie, bo kamienie są dziś w modzie. Żółty, czarny czy czerwony, w każdym domu wymarzony. Chcesz mieć w domu coś z kamienia? My spełnimy twe marzenia.
4: Zakład kamieniarski Melchior. Wszystko z marmuru i granitu do twojego domu i ogrodu. Naturalne schody, kominki, blaty, parapety, elementy do kuchni i łazienki. Zakład kamieniarski Melchior. Trwałość i elegancja w twoim domu i ogrodzie. Stare Polichno, Wodna 2. Telefon 95 7 316 120. www.melchior.pl.
5: Juhu! Ja

0: na santago.com, baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Zachowaj smak i zapach lata razem z Centrum Ogrodniczym Żelazny. Zrób słodkie przetwory, tradycyjne pikle. W Centrum Ogrodniczym Żelazny znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do przygotowania tradycyjnych specjałów. Słoiki, balony, zestawy browarnicze i inne akcesoria. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Gorzów, koniec ulicy Walczaka.
2: Zapraszamy codziennie od 8 do 19, a w niedzielę od 10 do 17.
3: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
4: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
5: Bierzemy.
3: Buen provecho.
5: A to co?
4: No, owoce, ale morza.
6: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
8: Po reklamie.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: rosyjski samolot przechwycony nad Bałtykiem był 30 km od Ustki. Potężna nawałnica przeszła przez Jelenią Górę. Ulice zamieniły się w rwące potoki. Wrócił już na wolność osłabiony Bielik, znaleziony w nadleśnictwie Włocławek. Jest 15, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony nad Bałtykiem. Interweniowała polska para dyżurnych myśliwców, przekazał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Do incydentu doszło nad wodami międzynarodowymi około 30 km od Ustki.
1: Po sygnałach o tym, że powinien opuścić tą przestrzeń, samolot oddalił się w kierunku Rosji. To pierwsza od dłuższego czasu rosyjska próba zbliżenia się do naszej granicy morskiej po to, żeby rozpoznawać nasze systemy obrony powietrznej.
0: Mówił szef MON-u i dodawał, że ten incydent jasno pokazuje zamiary Rosji.
1: To pokazuje, że Federacja Rosyjska cały czas prowadzi wojnę hybrydową, prowadzi rozpoznanie, jest wrogo nastawiona do wszystkich państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.
0: Przypomnijmy, światowe media informowały ostatnio, że Rosja może posunąć się do prowokacji zbrojnych lub działań hybrydowych na terytorium Polski lub państw bałtyckich. Teraz Jelenia Góra, która walczy ze skutkami potężnej nawałnicy. Grat i ulewny deszcz nieprzerwanie padał tam przez blisko pół godziny. To wystarczyło, by ulice zamieniły się w rwące potoki, a w wielu miejscach nie było prądu. Po zawaleniu się dachu hali produkcyjnej ewakuowano 120 osób. Strażacy interweniowali już ponad 150 razy.
2: Ja nie pamiętam takiej ulewy, ściana wody, a później jeszcze grat na dodatek, na koniec. Na skarpach kupę drzew, gałęzi. Nieciekawie to wygląda.
3: Pozrywane tutaj zalało. Armagedon to był.
4: Gdzie było ciemno i przelotny grat nawet był.
5: Taki żywioł, że nie do ogarnięcia. Czyli na ściana deszczu, wiatr, dużo wody, no i tak, takie skutki, jak pan widzi.
6: Parasole latały, krzesła latały, z sufitu ciekło, ale już ogarniamy i zaraz będziemy gotowi.
4: Pozalewało trochę w nic, banku zalała nawet, galerię.
5: Na radarze pokazują, że ma być drugie uderzenie, liczymy na to, że będzie słabsze.
0: Z mieszkańcami rozmawiał nasz reporter Błażej Stachewicz. Uszkodzenia są poważne, pociągi nieprędko wrócą na wiadukt nad Krajową 52 w Kleczy Dolnej. To po tym, jak ciężarówka zaklinowała się pod wiaduktem i zablokowała przejazd. Choć samochód udało się w końcu wyciągnąć, to naprawa dopiero się rozpoczyna, mówi Piotr Kamarnik z Polskich Linii Kolejowych.
7: Przygotowujemy się do przeprowadzenia niezbędnych napraw. Do czasu naprawy pociągi regionalne będą zastępowane komunikacją autobusową. Natomiast pociągi dalekobieżne będą kierowane trasami objazdowymi przez Oświęcim i Skawinę.
0: Wiadukt w Kleczy Dolnej koło Wadowic to najczęściej uszkadzany wiadukt w Małopolsce. Mimo licznych ostrzeżeń, kierowcy ciężarówek regularnie próbują przejechać pod zbyt niską konstrukcją, co kończy się zaklinowaniem pojazdów.
8: Wiadomości Radia Plus.
0: Nabrał sił pod okiem leśników i został wypuszczony na wolność. 4-kilogramowy bielik przez 2 tygodnie dochodził do siebie w ośrodku rehabilitacji dzikich zwierząt w nadleśnictwie Zamrzenica. Osłabionego ptaka znalazł jeden z leśników.
9: On został znaleziony przez leśniczego z nadleśnictwa Włocławek. Ptak ten na ziemi leżał. Podejrzewamy, że po prostu podczas polowania w jakimś płytkim zbiorniku wodnym wybrudził się tym takim mule. Posklejało to mu na tyle pióra, że prawdopodobnie przez kilka dni nie latał. No, jak nie lata, to nie poluje, no to sprawiło, że podupadł na kondycji.
0: Mówi Hubert Zienowski z nadleśnictwa Zamrzenica. Ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt każdego roku pomaga ponad 100 rannym i osłabionym zwierzętom. Najczęściej trafiają tam bociany, myszołowy i jeże.
10: I jeszcze wiadomości z Gorzowa i regionu. Agnieszka Moskaluk. Zapraszam. Wakacje obfitują w darmowe wydarzenia plenerowe dla dużych i małych. Jednym z nich jest cykl warsztatów tanecznych Rytm Miasta, mówi pomysłodawczyni wydarzenia Anna Dębicka.
11: Chodzi o to, żeby troszeczkę młodzież ruszyć sprzed ekranów telefonów komórkowych. No i właśnie, żeby ich zarazić. Chociażby, no jak już nie tańcem, tą chęcią odkrywania nowego i poruszania się. Tym razem postawiliśmy jako stowarzyszenie na zupełnie inne formy, czyli na ragaton i nawet nasze zajęcia latino, żeśmy postanowiły zmodernizować troszeczkę i będzie latino modern vibes.
10: Start zawsze o 17, a organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Sanis Sano. Jutro o 18 w budynku głównym Uniwersytetu Wiedrina we Frankfurcie nad Odrą odbędzie się spotkanie z doktorem Krzysztofem Wojciechowskim, wieloletnim szefem i współtwórcą Collegium Polonicum. Zaprezentuje on swoją najnowszą książkę Marzenie o Uniwersytecie Przygranicznym, teksty i komentarze z 3 dekad dotyczące historii Collegium Polonicum. W rozmowie weźmie udział również politolożka dr Ania Henning.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
10: 24 stopnie Celsjusza wskazują termometry. Wiatr północno-wschodni wieje z prędkością 13 w porywach do 26 km na godzinę. Biometr jest niekorzystny, a ciśnienie to 1020 hektopaskali.
12: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
13: A w Radio Plus teraz FR David Words i to już 6 minut po 15. Dzień dobry, Janek Pasterski. Radio.

0: Wojciech Gąsowski i jego już kultowe prywatki, ale no prywatki, taką nazwę ma również taneczny czas w Radio Plus, zwykle w piątki i w sobotę od 20 do północy, ale ponieważ mamy wakacje, to Marek Sierocki gra dla nas od poniedziałku do czwartku od 20 do 22, no i dzisiaj takie taneczne rytmy od 20 w Radio Plus na pewno się pojawią.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
7: Słońce zaszło,
8: ale energia może zostać.
7: Dlatego myślę o magazynie energii.
8: Dobry kierunek.
7: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
8: Właśnie tak.
7: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
8: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do twojego domu i firmy.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon,
10: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
11: Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Po reklamie.

Wyjazdy nad polskie morze ewidentnie kojarzą się z tym właśnie numerem. Ja mam wrażenie, że jeśli Bałtyk, to właśnie Kaoma i Lambada z każdego możliwego głośnika. No i dobrze. To za chwilę w Radiu Plus Tyler Dane, a już teraz nieco wolniej, ale za to pięknie, Tadeusz Woźniak.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
0: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: lub Payback. Cena przed obniżką 2,85. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Po reklamie.

0: Piotr, Żanet i Porkety Was. To na koniec naszego wtorkowego spotkania, za które bardzo dziękuję. Janek Pasterski, jutro zapraszam zaraz po 12, a tymczasem życzę dobrego, udanego popołudnia.
1: Radio Plus. Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2%, 1,49 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A ser królewski Sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Kalendarzowe lato właśnie się zaczyna, a prawdziwe wystartuje, gdy rozstawisz basen w ogrodzie. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica. Akcja Lato ruszyła. U nas kupisz baseny ogrodowe, akcesoria oraz chemię basenową, by dbać o wodę. A jeśli chcesz umilić sobie relaks w basenie, mamy okularki, koła do pływania, materace i zabawki wodne dla dzieci. Poczuj lato. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica.
9: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Potężne burze nad Polską. IMGW wydało alerty trzeciego, najwyższego stopnia. Siłowe doprowadzenie Grzegorza Brauna do prokuratury? Jest wniosek do Parlamentu Europejskiego. Sprawdzają, czy była tam rezydencja pierwszych władców piastowskich. Prace archeologiczne w Gnieźnie. Jest 16, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Gwałtowne burze nad Polską. IMGW wydało ostrzeżenia nawet trzeciego, najwyższego stopnia. W najbliższych godzinach niebezpiecznie będzie na południu kraju. Czerwone alerty wydano m.in. dla Dolnego Śląska i Katowic. O sytuacji na Śląsku nasza reporterka Aleksandra Grochowska.
2: Straż pożarna odnotowała do tej pory 50 zdarzeń. Największe opady z gradem przeszły nad Sosnowcem oraz Jaworznem, gdzie jest nieprzejezdna w tej chwili droga krajowa nr 79 od ulicy Kolejowej do 11. listopada kierowcy jadą objazdami. Ponadto w Sławkowie ewakuowano 34 osoby przebywające na obozie. Mimo nawałnic, które przetaczają się nad regionem, nie odnotowano na szczęście żadnych poważnych interwencji.
1: Tymczasem w Jeleniej Górze strażacy nadal walczą ze skutkami potężnej nawałnicy, która przeszła nad miastem.
3: Strażacy interweniowali w regionie już ponad 150 razy, a liczba ta może się jeszcze zwiększyć. Mieszkańcy mówią o Armagedonie lub ścianie wody. Wody, która zawaliła halę produkcyjną, zmuszając do ewakuacji 120 osób. Ewakuowano też jedną z galerii handlowych w mieście.
4: Ja nie pamiętam takiej ulewy.
5: W windzie woda ciekła.
4: Na skarpach kupę drzew, gałęzi.
6: Parasole latały, krzesła latały, z sufitu ciekło.
7: Zalewało trochę nic, banku zalała nawet, galerię.
8: Na radarze pokazują, że ma być drugie uderzenie, liczymy na to, że będzie słabsze.
3: W wielu miejscach kierowcy próbujący forsować zalane drogi blokowali się w wodzie, uniemożliwiając przejazd wozom strażackim jadącym do interwencji.
1: O czym informował Błażej Stachewicz. Jest wniosek do Parlamentu Europejskiego o zgodę na zatrzymanie i doprowadzenie Grzegorza Brauna do prokuratury. Złożył go prokurator generalny. Ma to pozwolić na ogłoszenie liderowi Konfederacji Korony Polskiej zarzutów dotyczących m.in. pozbawienia wolności lekarki w Oleśnicy. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
9: Wrocławscy śledczy pięciokrotnie próbowali przesłuchać Grzegorza Brauna i ogłosić mu zarzuty. Polityk torpedował te działania, nie stawiał się na wyzwania, przedstawiał usprawiedliwienia i składał różnego rodzaju wnioski. Ostatni raz w maju pojawił się w prokuraturze, ale w trakcie ogłaszania mu zarzutów opuścił gabinet prokuratora i złożył kolejne wnioski o wyłączenie referenta oraz przekazanie sprawy do innej jednostki. Śledczy z Wrocławia przygotowali więc wniosek o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie polityka na przesłuchanie. Resztę formalności dopełnił prokurator generalny, który złożył go do Parlamentu Europejskiego.
1: To był Michał Skolimowski, dziękujemy. Lokatorzy części kamienicy przy ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy najpóźniej jutro wrócą do swoich mieszkań, ustalił nasz reporter. Kilka dni temu doszło tam do uszkodzenia fragmentu ściany. Mieszkańców ewakuowano, ale nie wszyscy będą mogli jeszcze wrócić do budynku.
10: Dzisiaj, najpóźniej jutro mieszkańcy części obiektu przy ulicy Sienkiewicza plus oficyny będą mogli wrócić do swoich mieszkań.
11: A mieszkańcy, którzy są najbliżej tej usterki?
10: Nie, w dalszym ciągu nie. Dopiero kiedy będzie przeprowadzona ostateczna, całkowita naprawa tej ściany. To jeszcze potrwa.
1: Zapewnia Magdalena Mikołajska, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Ruch na ulicy Sienkiewicza zostanie przywrócony w czwartek z wyjątkiem ciężarówek i autobusów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na wzgórzu Lecha w Gnieźnie rozpoczęły się kolejne prace archeologiczne. Przy kościele świętego Jerzego archeolodzy sprawdzają, czy znajdowała się tam rezydencja pierwszych władców piastowskich.
12: Liczymy na to, że powinniśmy dojść do poziomu wczesno-średniowiecznego, wczesno-piastowskiego. Pierwsza połowa wieku XI, może schyłek wieku X.
1: Mówi Tomasz Janiak z Muzeum Początków Państwa Polskiego. Prace archeologiczne na wzgórzu Lecha potrwają do końca października.
0: Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier. Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda, Gorzów Wielkopolski, Miła 18, www.meblomoda.pl. Pogoda.
13: Dziś nad Gorzowem zdecydowanie więcej chmur, a to widać od razu na termometrach. Teraz 25 stopni, przed wieczorem w okolicach 26 kreski, no bo później ma się zrobić zdecydowanie pogodniej. Wiatr wieje z północnego wschodu i robi się coraz słabszy. Ciśnienie wysokie, to i biometr korzystny.
0: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier. Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda. Gorzów Wielkopolski, Miła 18. www.meblomoda.pl.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Wtorkowe wakacyjne popołudnie spędzają Państwo z Radiem Plus Gorzów, co bardzo cieszy zastępowego. Łukasz Kubicki przed mikrofonem, dzień dobry. Proszę Państwa, zaczynamy jak zwykle nasze popołudniowe spotkanie wakacyjnym magazynem reporterów. I w nim już za moment ważne informacje dla tych, którzy latem, korzystając ze swojej instalacji grzewczej, chociażby podgrzewają wodę użytkową. To może być niebezpieczne.
2: Jest to ciąg wsteczny, który wytwarza się w kominie, szczególnie w okresie letnim. W momencie, kiedy na zewnątrz mamy wysoką temperaturę, komin jest chłodny. Ciepłe masy powietrza unoszą się do góry. W tym momencie, jeżeli mamy chłodny komin, to niestety wytwarza się podciśnienie, które nie pozwala gazom, które z kolei powstają w wyniku spalania, wyjść na zewnątrz i wtedy mamy właśnie ten efekt, co cofania się dymu do pieca, a to w konsekwencji może stanowić ogromne zagrożenie dla ludzi, którzy przebywają w takim budynku.
1: A wydawałoby się, że czad i te wszystkie gazy trujące to problem głównie zimowy. Jednak nie. Proszę Państwa, zdecydowanie lepiej oddychać świeżym powietrzem, a można to robić chociażby z poziomu wody w naszym regionie.
3: Mamy przewspaniałe rzeki, od najszerszych do tych bardzo wąskich i schowanych gdzieś w fantastycznych lasach lubuskich. Jeżeli ktoś preferuje łódkę, mamy jeziora, po których można popływać. Jezioro Lubikowskie, Jezioro Niesłysz, Jezioro Sławskie.
1: Więcej o tym za kilka dobrych minut w tej części wakacyjnego magazynu, a później wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, również te wodne, dlatego też my wybierzemy się z Państwem do Watykanu. Bądźcie blisko radia.
0: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.

0: Radio Plus Gorzów. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Żaluzje Buzz Art. Rolety Buzz Art. Zadaszenia tarasowe też Buzz Art. Bo Buzz Art to kompleksowa oferta, doradztwo, projekt i montaż. Żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe, markizy i więcej. Umil sobie dom z Buzz Art. Zapraszamy do showroomu w Gorzowie przy Podmiejskiej 21A.
6: Studiuj na Wydziale Prawa i Bezpieczeństwa Akademii imienia Jakuba Sparadyża. Prawo, administrację, bezpieczeństwo narodowe oraz kryminologię stosowaną. Czekamy na Ciebie. Studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
7: Najtańsza biżuteria w Gorzowie? To jubiler piątkowski. Skup złota. Biżuteria złota i srebrna. Naprawy, usługi złotnicze. Gorzów, ulica Pocztowa 8. Ceny lombardowe. Uwaga! Ceny lombardowe!
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
11: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
10: Wspaniale się to ogląda.
11: A jak smakuje?
10: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
12: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
14: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
13: A co?
15: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
14: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
15: Bo zależy mi na sobie.
14: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
20: Volkswagen.
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Proszę Państwa, choć tlenek węgla, powszechnie nazywany czadem, najczęściej kojarzy nam się z sezonem grzewczym i zimą, zagrożenie jego obecnością nie znika wraz z nadejściem lata. Wręcz przeciwnie, także w ciepłych miesiącach może stanowić poważne zagrożenie dla naszego zdrowia, a nawet życia. Potwierdzają to ostatnie tygodnie, w których także w województwie lubuskim wyraźnie wzrosła liczba zagrożeń dotyczących wykrycia tlenku węgla. O szczegółach Kamil Lewera.
2: Zatrucia czadem kojarzą nam się głównie z jesiennymi i zimowymi wieczorami. To jednak jest mylne, bo tlenek węgla jest niebezpieczny także latem. Źródłem zagrożenia mogą być działające przez cały rok urządzenia grzewcze, takie jak podgrzewacze wody lub też piecyki łazienkowe.
3: Osoby, które mieszkają w domach, również muszą ogrzewać wody.
2: Mówi młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak z lubuskiej Straży Pożarnej.
3: Jeżeli nie mają stałego zasilania, załóżmy miejskiego, wtedy ogrzewają wodę takim standardowym piecem. Najczęściej dzisiaj jest to w postaci paliwa stałego, peletu, miału, ale jednak ten piec w okresie letnim pracuje i wtedy w okresie letnim, w okresie wiosennym również tlenek węgla może stanowić ogromne zagrożenie dla nas. Przede wszystkim powinniśmy zaopatrzyć się w czujkę tlenku węgla. To jest urządzenie, o którym wielokrotnie w sezonie, w roku, czy to straż pożarna, czy inne służby mówią, ostrzegają, zapraszają do zakupu za niewielkie pieniądze możemy kupić sobie dosłownie życie. Taka czujka jest w stanie wykryć to, czego my naszymi zmysłami nie jesteśmy w stanie.
2: Latem musimy też zwracać szczególną uwagę na funkcjonowanie przewodów kominowych. Silnie nagrzane dachy oraz kominy mogą powodować powstanie tak zwanej cofki.
3: Jest to ciąg wsteczny, który wytwarza się w kominie, szczególnie w okresie letnim. Tutaj działają bardzo proste prawa fizyki. W momencie, kiedy na zewnątrz mamy wysoką temperaturę, komin jest chłodny. Wiemy bardzo dobrze, że ciepłe masy powietrza unoszą się do góry. W tym momencie, jeżeli mamy chłodny komin, to niestety wytwarza się podciśnienie, które nie pozwala gazom, które z kolei powstają w wyniku spalania, wyjść na zewnątrz i wtedy mamy właśnie ten efekt cofania się dymu do komina, cofania się dymu do pieca, a to w konsekwencji może stanowić ogromne zagrożenie dla ludzi, którzy przebywają w takim budynku.
2: Pamiętajmy, że tlenek węgla nie bez powodu nazywany jest cichym zabójcą. To gaz bezbarwny i bezwonny, który gdy już dostanie się do naszego organizmu, ma na niego ogromny wpływ.
4: Tlenek węgla ma to do siebie, że on się chętnie jest związany przez hemoglobinę w krwinkach.
2: Mówi szef Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wielkopolskim dr Andrzej Schmidt.
4: Jest roznoszony po całym organizmie. Do tego stopnia jest chętniej łączy się z hemoglobiną, że wypiera nawet tlen z tych połączeń hemoglobinowych. Nie powstaje wtedy oksyhemoglobina, która pozwala nam żyć, oddychać naszym komórkom. Dochodzi w dłuższym czasie do nieodwracalnego uszkodzenia przez upośledzenie utlenowania zarówno centralnego układu nerwowego. W najlepszych wypadkach takie zatrucie przemijające to się objawia w ten sposób, że mamy zaburzenia równowagi, zaburzenia orientacji, nudności, niekiedy wymioty. Takim objawem, który się często rzuca ludziom w oczy, to jest taki zmieniony kolor czerwieni ust, to widać, zasinienie paznokci to również też widać, a więc to są tylko i wyłącznie takie rzeczy, po których można by było poznać.
2: Specjaliści mówią, że pierwsze objawy zatrucia czadem przypominają zwykłe przemęczenie, a przy wyższych stężeniach tlenku węgla w naszym organizmie dochodzi do utraty przytomności, a w skrajnych przypadkach nawet do śmierci.
4: Bardzo trudno jest na początku rozpoznać, dlatego że czad, czyli tlenek węgla, ani nie ma smaku, ani nie ma zapachu, ani tego nie widać, bo to, co widzimy, to jest dym, więc jak ktoś mówi, nie widziałem żadnego dymu, niczego, to wydaje mu się, że jest wszystko w porządku. Nie, czad się po prostu spala, to jest niepełne spalanie i można spokojniutko, niczego nie podejrzewając, najnormalniej w świecie usnąć i może się okazać, że to jest dramat pojedynczy albo całych rodzin. Jeśli cokolwiek zobaczymy, że jest nie tak, czyli ktoś nie reaguje w sposób taki, jakbyśmy się spodziewali, czyli nie odpowiada logicznie na pytania. Jeśli ktoś nagle, mimo tego, że nie jest to w jego zwyczaju, wieczorkiem po kąpieli, albo w trakcie kąpieli zaczyna podsypiać i nie reaguje na nasze zaczepki słowne, dajmy na to, jak się czujesz, co się dzieje, to należy po prostu bezwzględnie powiadomić wtedy pogotowie ratunkowe.
2: Pamiętajmy, aby w czasie upałów zachować w naszych domach prawidłową cyrkulację powietrza. Nie zasłaniajmy kratek wentylacyjnych oraz nie wkładajmy rur z okapów bezpośrednio w głąb przewodów kominowych. To poważny błąd, który może doprowadzić do bardzo niebezpiecznych sytuacji. Kamil Lewera, Radio Plus.
1: Mówiliśmy o tym wielokrotnie, ale jeszcze raz Państwu przypomnę, czujki tlenku węgla to niewielki wydatek, a też mogą uratować nasze zdrowie, a nawet życie. Proszę Państwa, zdecydowanie lepiej oddychać świeżym powietrzem. Można to uczynić chociażby podczas spływu kajakowego. Na wodę to wybierzemy się za kilka minut.
0: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Żeby atrakcyjnie i aktywnie spędzić wakacje, wcale nie trzeba wyjeżdżać na przysłowiowy drugi koniec świata. Mało tego, można poczuć górskie emocje na przykład podczas spływów kajakowych na

0: do tych bardzo wąskich i schowanych gdzieś w fantastycznych lasach lubuskich. Jeżeli ktoś preferuje łódkę, mamy jeziora, po których można popływać. Jezioro Lubikowskie, Jezioro Niesłysz, Jezioro Sławskie.
1: Ale też jeziora w okolicach Kłodawy, Lubniewic, Bledzewa czy Sulęcina. Jednak rzeczna turystyka kajakowa to zupełnie inny wymiar aktywności. Płynąc Drawą, Paklicą, a nawet Kłodawką, można napotkać na tajemnicze zapory, malownicze odcinki z dziką przyrodą, a nurt w niektórych miejscach jest wyjątkowo wartki, zauważa Radosław Woźniak z serwisu Kajaki24.
2: Lubuskie to województwo, w którym możecie skorzystać z wielu ciekawych rzek dla każdego. Dla małego, dla starszego, w średnim wieku. Rzeki bardziej dynamiczne, rzeki wolniejsze. Rzeki przede wszystkim bezpieczne. Rzeki oferujące spływy kajakowe, podczas których możecie przenocować. Możecie w każdym momencie też zrobić pauzę. Lubuskie to jest potęga kajakowa oferująca na północy, w środku, na południu wiele ciekawych szlaków kajakowych.
1: Za najpiękniejszy szlak w Polsce północno-zachodniej uważa się, według mnie absolutnie słusznie, szlak Drawy. Jest bezpieczny, choć wymagający umiejętności, bo na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego kajakarze mogą napotkać trudności związane z górskim charakterem rzeki. Na trasie znajdują się na szczęście pola biwakowe, pomosty, wiaty, ławki oraz miejsca na ogniska, gdzie można odpocząć. Szlak imienia Jana Pawła II, który nieraz spłynął Drawą, liczy 24 km. I wjedzie przez Stare Osieczno, Leśniczówkę Dębina, Przeborowo i Nowe Bielice. Można go pokonać w 6 do 8 godzin. Niebawem z udogodnień będą mogli też korzystać kajakarze spływający Kłodawką. Trwa budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeczki, która zakłada też infrastrukturę kajakową, przypomina Ewa Iwańska z Gorzowskich Inwestycji Miejskich.
3: Drugi odcinek ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Kłodawki będzie liczył ponad 3 km. Będzie on takim naturalnym przedłużeniem istniejącego odcinka od ulicy Chodkiewicza aż do granic miasta. Ciekawszym elementem projektu są przeprawy przez rzekę. Projektanci pomyśleli także o kajakarzach. Wzdłuż trasy powstaną tak zwane przenoski, które umożliwią wygodne opuszczenie kajaka i przeniesienie go przez przeszkody.
1: Wybierając się poza Gorzów z kajakiem, warto przepłynąć kilka tras, bo każda niesie ze sobą inne atrakcje, dodaje Radosław Woźniak.
2: Rozpocznę od królowej rzek lubuskich, rzeki Pliszki, ale też Drawa, Paklica, Ilanka. Każdy znajdzie coś dla siebie atrakcyjnego.
1: I tak na przykład spływ Obrą liczy 143 km i wiedzie trasą Trzciel, Międzyrzecz, Górzyca, Bledzew, Skwierzyna i Santok. A spływ Wartą to 37 km od Międzychodu przez Skwierzynę, Santok, Gorzów do Kostrzyna nad Odrą. Niezależnie od tego, czy wybierzecie krótką wycieczkę leniwą rzeczką, czy bardziej wymagający szlak, koniecznie trzeba zachować ostrożność, apeluje Tomasz Wiśniewski, ratownik z Gorzowskiego Centrum Ratownictwa Wodnego.
4: Ludzie mają brak wyobraźni, przede wszystkim wakacje, do tego dochodzi alkohol, brak założenia kapoku, bo myślą, że są nieśmiertelni niestety i bardzo często zdarzają się sytuacje zagrożenia życia.
2: Kiedy idziecie na wodę, stosujcie się do instruktaży,
1: dodaje Radosław Woźniak.
2: Patrzcie w radary, patrzcie w pogodę. Woda, zabezpieczony telefon na czas spływu, to myślę, że takie minimum podstawa, turystyczne, kajakowe, na wodzie BHP.
1: W zamiejscowym biurze Urzędu Marszałkowskiego przy ulicy Walczaka w Gorzowie można zdobyć mapki i różne szlaki turystyczne naszego województwa. Warto skorzystać i bardzo dobrze spędzić czas. Agnieszka Moskaluk, Radio Plus Gorzów.
5: Uczestnicy spływów kajakowych mówią, że świat z poziomu wody wygląda zupełnie inaczej. Warto to sprawdzić jeszcze w te wakacje. Nie odkładajcie tego na kolejny rok, bo po co? No i słuchajcie Radia Plus Gorzów. Za chwilę wieści wprost z Watykanu.
6: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
7: Reklama.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: Pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
10: Gdy
7: liczą się miejsce, wygoda i cena. Warto sprawdzić osiedle przy Murawach Gorzowskich. Zamieszkaj blisko natury, a jednocześnie w dobrze skomunikowanej części miasta. Tylko do końca wakacji mieszkania w budynkach 4 i 5 z rabatem 10%. Także z możliwością finansowania wkładu własnego z gwarancją BGK. A budynki 6 i 7 oraz hala garażowa właśnie powstają. Wybierz wymarzone mieszkanie.

0: osiedlu przy Murawach Gorzowskich. Biuro sprzedaży Rajbud. Gorzów Górczyńska 21. Rajbud.pl.
1: Twój piękny ogród jeszcze piękniejszy. Tylko z Centrum Ogrodniczym Żelazny. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Uwaga! W ten weekend kupisz kwiaty i byliny w bajecznie niskich cenach. Warto zobaczyć. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Weekend niskich cen. Zapraszamy codziennie od 8 do 19, a w niedzielę od 10 do 17.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaż.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
4: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
4: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Po reklamie.
8: Na życie patrzysz bez emocji.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: We Francji trwa wielka mobilizacja przed podróżą apostolską Leona XIV. Harmonia to hasło tegorocznego franciszkańskiego spotkania młodych. Na wakacyjnym wypoczynku w Polsce przebywają dzieci z Palestyny, podopieczni Domu Pokoju w Betlejem. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Kościół we Francji uruchomił oficjalną stronę internetową podróży apostolskiej Leona XIV do tego kraju. Odbędzie się ona od 25 do 28 września. Trwa też rekrutacja wolontariuszy. Zgłasza się wielu chętnych, w tym neofici, którzy chrzest przyjęli dopiero w ubiegłą Wielkanoc. W przygotowanie spotkania papieża z młodzieżą zaangażowali się organizatorzy tradycjonalistycznej pielgrzymki do Chartres.
2: Oficjalny program nie został jeszcze ogłoszony. Podano jednak najważniejsze wydarzenia, do których przygotowują się organizatorzy. Są to m.in. nieszpory w katedrze Notre Dame, spotkanie z młodzieżą na stadionie Saint-Denis oraz msze w centrum Paryża i Lourdes. Rozpoczęto też nabór wolontariuszy. Wszędzie widać wielką mobilizację i entuzjazm. O pomoc poproszono także organizatorów dorocznej pielgrzymki do Chartres. Przygotują oni papieskie spotkanie z młodzieżą.
1: W organizację podróży apostolskiej włączyli się też francuscy skauci. Mają w tym zakresie wielkie doświadczenie, ponieważ często obsługują pielgrzymki do Lourdes. 700 młodych ludzi z całej Polski przyjedzie do Kalwarii Pacławickiej na 39. franciszkańskie spotkanie młodych. Tegoroczny festiwal odbędzie się od 19 do 25 lipca pod hasłem Harmonia. Karol Darmoros.
3: Przez 7 dni uczestnicy franciszkańskiego spotkania młodych będą wspólnie się modlić, słuchać konferencji, spotykać się w małych grupach oraz brać udział w warsztatach, koncertach i zawodach sportowych. Centralnym punktem każdego dnia będzie Eucharystia. Tegoroczne hasło Harmonia nawiązuje do różnorodności tworzącej jedność Kościoła, mówi Vatican News rzeczniczka FSM Joanna Kiełt.
4: Każdy z nas tworzy ten Kościół. Myślę, że Pan Bóg jest tym, który to spaja właśnie i to On jest tym dyrygentem tej harmonii, tym dyrygentem, który się pojawia na naszych materiałach graficznych, w naszym plakacie. On jest tą ręką, która prowadzi tą melodię do tej harmonii.
3: Na festiwalowej scenie wystąpią m.in. Cukier, Maja Sowińska, Kuba Piechnik i zespół Fioretti.
1: Dobiega końca 16-dniowy pobyt w Polsce 30 palestyńskich dzieci, podopiecznych Domu Pokoju w Betlejem. Program pobytu był bardzo bogaty, obejmował Kołobrzeg, Gdańsk, Warszawę, Jasną Górę, Podhale, Kraków, Wrocław, Wałbrzych i Kotlinę Kłodzką. Jak mówi siostra Szczepana Chrychorowicz, dyrektor Domu Pokoju w Betlejem, dla palestyńskich dzieci pobyt w Polsce oznacza spokój, bezpieczeństwo i oderwanie się od lęków wojny. Był to dla nich szok, podobnie jak zimna woda w Bałtyku.
5: Woda wreszcie, bo w Palestynie woda to, no to raritas po prostu. Trzeba bardzo oszczędzać wodę, jest brak wody i no i właśnie to było też takie dodatkowa radość, że tak może być. No przede wszystkim ta radość bycia razem, bycia takimi wolnymi. Można było sobie chodzić, gdzie się chce, oczywiście no pod nadzorem, ale właśnie to takie nie, że o tu granicę, dzieciaki, no ojejku, tu nie mogliśmy wyjść z Palestyny, a tu po prostu możemy sobie tak chodzić i spotykać się ze wszystkimi i korzystać tak jak inni ludzie.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
3: Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita, teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Miksuj dowolnie. Oraz cukier biały marki Diamant lub Polski Cukier. Teraz tylko 1,32 zł za kilogram przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów. Radio Plus.
1: Nieoznakowany radiowóz śmiertelnie potrącił nastolatka na hulajnodze. Tragiczny wypadek w gminie Darłowo. Przez Polskę przechodzą potężne nawałnice. Powiemy, gdzie będzie niebezpiecznie. Robert Lewandowski już w Chicago. Dziś oficjalna prezentacja. Jest 17. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragiczny wypadek w Zachodniopomorskiem. Nieoznakowany radiowóz śmiertelnie potrącił nastolatka jadącego na hulajnodze elektrycznej. To w miejscowości Kowalewiczki w gminie Darłowo.
2: Doszło do zderzenia hulajnogi z nieoznakowanym radiowozem policyjnym. Użytkownik nie żyje. Tam na miejscu był prokurator, był komendant policji w Sławnie.
1: Mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Koszalinie Ewa Dziadczyk. Według wstępnych ustaleń policjanci biorący udział w zdarzeniu byli na służbie. Na razie nie ma decyzji o ich zatrzymaniu. Pozrywane dachy, pozalewane ulice i blisko 300 interwencji Straży Pożarnej. To bilans po burzach, które przeszły przez Dolny Śląsk. Najgorzej było w okolicach Jeleniej Góry i w powiecie karkonoskim, ale front przeszedł także przez okolice Wałbrzycha czy Kotlinę Kłodzką. Sytuację śledzi nasz wrocławski dziennikarz Krzysztof Staszkiewicz. Jakie są najnowsze informacje od strażaków?
3: Tylko do 15 wyjeżdżali ponad 280 razy. To najczęściej usuwanie wiatrołomów, zabezpieczanie podtopionych miejsc oraz wypompowywanie wody z zalanych posesji. W okolicy Jeleniej Góry wiatr zerwał dachy w dwóch domach i jednym budynku gospodarczym. W samej Jeleniej Górze woda zawaliła dach w zakładzie produkcyjnym. Na szczęście pracownicy wcześniej zauważyli niebezpieczeństwo i sami się ewakuowali z hali. Z powodu burzy w powiatach karkonoskim, lwóweckim i kłodzkim ewakuowano kilka obozów harcerskich.
1: A IMGW ostrzega przed kolejnymi nawałnicami na południu Polski. Najtrudniejsza sytuacja będzie na Śląsku i Dolnym Śląsku. Pojawiły się też ostrzeżenia hydrologiczne.
4: Najwyższy stopień ostrzeżenia został wydany dla części województwa dolnośląskiego. Nadchodząca noc będzie w tej części południowej i częściowo centralnej pogodowo bardzo trudna.
1: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Rejestr zamiast anonimowych mieszkań. Rząd przyjął projekt zmian, które mają uporządkować rynek najmu krótkoterminowego i ograniczyć szarą strefę.
5: Prowadzenie takich działań, które po pierwsze zlikwidują szarą strefę dla bezpieczeństwa mieszkańców, ale także gości oraz wprowadzą transparentność, jawność i przede wszystkim odpowiedzialność właścicieli za wynajmowane apartamenty. Czekamy na ustawę, która wprowadza obowiązek rejestracji w Krajowym Rejestrze dla wszystkich, którzy wynajmują mieszkania.
1: Mówi prezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim. Obiekty będą musiały zostać wpisane do ewidencji i otrzymać indywidualny numer, który będzie podawany w ofertach na platformach rezerwacyjnych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jest już na miejscu, przed nim pierwszy trening. Robert Lewandowski zostanie dziś oficjalnie zaprezentowany jako piłkarz Chicago Fire. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jak będą wyglądały te najbliższe godziny?
6: Za niespełna 30 minut Lewy weźmie udział w pierwszym treningu z drużyną. Zajęcia będą przez kwadrans otwarte dla mediów, więc na pewno zobaczymy wiele obrazków. Potem o 20.30 Polak wspólnie z trenerem, który przywitał go już w klubowym ośrodku, weźmie udział w konferencji prasowej. Wszyscy zastanawiają się, jaki będzie ten nowy rozdział w karierze Lewandowskiego. Były zawodnik Chicago Fire Tomasz Frankowski patrzy na to z optymizmem.
7: Pod kątem sportowym i pracy, bym powiedział, grania w piłkę. Oczywiście MLS jest ligą w pełni europejską, zasługującą na najwyższe słowa uznania.
6: A szansa na debiut Lewego w barwach Chicago Fire już w piątek.
1: To był Michał Skolimowski. Dziękujemy.
0: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda. Gorzów Wielkopolski, Miła 18. www.meblomoda.pl. Pogoda.
8: Wieczór w Gorzowie zdaniem synoptyków ma być pogodny, chociaż w części naszego regionu dziś możliwe burze i opady deszczu. Początek nocy też pod znakiem rozpogodzenia. Proszę Państwa, po zachodzie słońca 22 stopnie, w nocy w okolicach 17. Ciśnienie wysokie, biometr, przypominam, korzystny.
0: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda. Gorzów Wielkopolski, Miła 18. www.meblomoda.pl.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Tak, drodzy Państwo, rozpoczynamy drugą część dzisiejszego wtorkowego wydania wakacyjnego magazynu reporterów w Radiu Plus Gorzów. Zastępowy Łukasz Kubicki ponownie przed mikrofonem. Jeszcze raz bardzo nisko kłaniam się Państwu i zachęcam do tego, abyście pozostali przy radioodbiornikach. Ciekawe wakacyjne tematy przed nami. O proszę, za chwilę odwiedzimy ośrodek wypoczynkowy w Lipach, gdzie nie ma lipy.
2: Cieszę się bardzo, że kontrole kuratorium, sanepidu, straży pożarnej, policji potwierdziły, że mamy wszystko zgodne, w związku z tym, że bezpieczeństwo uczestników jest dla nas najważniejsze, a w związku z tym mam dowód na to, że spełniliśmy wszelkie wymogi. No by pogoda dopisała, to nastroje tutaj mamy bardzo dobre, dzieci korzystają z warsztatów tematycznych, wielka rodzina obozowa.
1: O kontrolach służb odpowiedzialnych za miejsca wakacyjnego odpoczynku powiemy sobie za kilka chwil. Później w naszym wakacyjnym programie coś dla tych, którzy lubią grać. Pojawiła się zupełnie nowa gra rakietowa, jak to się mówi.
3: Jeżeli chodzi o sporty rakietowe, to jest to najszybciej rozwijający się obecnie sport. W Stanach szacuje się, że gra 35-40 milionów osób. Cała Azja oszalała już teraz na punkcie pickleballa.
1: Dlaczego warto chwycić po rakietę? Sprawdźcie to koniecznie z nami. A przed 18 sprawdzimy, dlaczego w niedzielę warto wybrać się do kościoła. Jak się okazuje, możemy tam
4: odpocząć, to znaczy także zobaczyć to wszystko, co Bóg uczynił dla mnie. I tu bym widział ten moment, w którym idziemy na Eucharystię niedzielną, by wspólnie razem, my, jako lud pielgrzymujący, celebrować jego obecność, tak odpocząć. Nie? Myślę, że tu jest ta tajemnica, którą warto odkrywać w Dniu Pańskim.
1: Wiara na luzie, na zakończenie naszego magazynu.
0: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Po reklamie.

0: Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Dopisała to nastroje tutaj mamy. Bardzo dobre dzieci korzystają z warsztatów tematycznych. Wielka rodzina obozowa.
2: Przede wszystkim zależy nam na bezpieczeństwie.
3: Mówi Agata Smolińska z sekcji zdrowotnej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim.
2: Tak naprawdę młodzież i dzieci wszystko wiedzą, ale często ta wiedza im się miesza, gubi, więc uświadamiamy, przypominamy, tak żeby te wakacje były przede wszystkim bezpieczne i zdrowe.
4: Zależy nam przede wszystkim na bezpieczeństwie w różnych sytuacjach, w różnych formach spędzania tego czasu wolnego.
3: Mówi kapitan Mateusz Markuszka, specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim.
4: I wszystkie te zasady, można powiedzieć, że sprowadzają się do jednego, właśnie do tego bezpieczeństwa, ale w różny sposób musimy o to bezpieczeństwo dbać podczas spędzania czasu nad wodą, podczas spędzania czasu w górach, podczas spędzania czasu nawet gdzieś w domu, czy w jakichś ośrodkach wypoczynkowych.
2: Jeżeli jesteśmy w terenie zielonym, to przede wszystkim zwracamy uwagę na profilaktykę kleszczy, ponieważ w tym roku mamy wysyp. Mówimy o objawach, o chorobach, które przenoszą, o formach zabezpieczenia. Więc tutaj, jeśli chodzi o tereny zielone, profilaktyka kleszczy, ale także przypominamy o tych standardach higienicznych, o podstawowej czynności, jaką jest mycie dłoni, ponieważ bardzo wiele chorób zakaźnych właśnie poprzez tą formę się rozwija, więc te standardy też są omawiane. No i tutaj wspólnie z Strażą Pożarną omawiamy kwestię

0: jak i pokazujemy to też innym.
1: Fajnie, bawimy się dużo, byliśmy wczoraj na rybach, chodzimy na zajęcia. My chodzimy na bębniarskie, ale są taneczne, plastyczne.
2: Sami w sobie robimy takie właśnie zajęcia, na przykład z pierwszej pomocy, albo wczoraj mieliśmy też podchody.
3: Tutaj mogę w pełni powiedzieć, że przed rodzicami, przed uczestnikami, którzy tutaj spędzają czas, że spełniliśmy wszelkie normy, natomiast najważniejsze jest to serce, ciepło, które nasi instruktorzy, opiekunowie dzieci tutaj przekazują. To jest najważniejsze, żeby one czuły się tutaj zaopiekowane, bezpieczne, żeby radośnie spędzały tutaj czas.
4: Wszystkim odpoczywającym, niezależnie od tego, gdzie to robicie, życzymy bezpiecznych, spokojnych i bardzo udanych wakacji. A za moment pogramy sobie w Pikabola.
5: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.

0: Najszybciej rozwijający się rodzaj sportu od kilku lat, który łączy pokolenia. To także idealna propozycja dla seniorów. Na czym polega? Czy trudno jest nauczyć się tej gry? To sprawdziła Aneta Paszko.
1: Weszła? Tak. Jak rozpoczynamy całą rozgrywkę, czyli cały mecz, to od razu zaczynamy od drugiego serwisu.
2: Czyli od 0-0-2.
1: Tak, dokładnie.
3: Tomek Gąsiorczyk. Jestem skromnym prezesem polskiej formacji pickleballa.
4: Najszybciej rozwijający się sport.
3: Tak, jeżeli chodzi o sporty rakietowe, to jest to najszybciej rozwijający się obecnie sport. W Stanach szacuje się, że gra 35-40 milionów osób. Cała Azja oszalała już teraz na punkcie pickleballa. Takie trzy podstawowe fakty. Jest to sport z niskim progiem wejścia. Po jakichś takich pół godzinki instruktażu ludzie zaczynają grać pickleballa. Po drugie, to jest sport, który łączy pokolenia, dlatego że wnuczek może grać ze swoim dziadkiem i jeszcze rodzica, że tak powiem, w to wkręcić. Po trzecie, jest to sport, który nie jest sportem drogim. Taki podstawowy zestaw to jest dwie rakiety, cztery piłki, torba, to jest tam 300-350 zł.
1: Ja?
4: To jest sport rakietowy, ale jakie trzy różne dyscypliny ten sport łączy? Bo tak chyba można powiedzieć, nie? Że
5: tak.
4: Trzy.
5: Pickleball to jest połączenie tenisa ziemnego, tenisa stołowego i badmintona. Ten sport łączy te najfajniejsze cechy z tych trzech sportów w jednym. Agnieszka Kołogrecka, Fundacja Pick Active Foundation. W pickleballa można grać w każdym wieku. Jest on na tyle elastyczny, że dostosowujemy sposób gry do kondycji, do umiejętności naszych uczestników, zawodników, seniorów. Są w ogóle zachwyceni pickleballem. Dodatkowo pickleball ma nie tylko tą aktywność i to cardio i ten sport, który jest niezbędny dla naszego zdrowia, ale w pickleballu uruchamiają się podczas grania dwie półkule mózgowe, co tak naprawdę sprawia, że jest to świetny sport, świetna aktywność przeciwdziałająca takim chorobom jak demencja czy Alzheimer.
4: Gdybyśmy odesłali seniorów, to gdzie powinni szukać informacji, gdyby chcieli jeszcze dołączyć?
5: Jeśli senior chciałby dołączyć do naszych bezpłatnych zajęć pickleballa, to mamy takie zajęcia w Warszawie i tutaj szukajcie informacji na www.fundacjaolimpia.pl i mamy także bezpłatne zajęcia w Kielcach i tutaj szukajcie informacji na www.pickactive.pl.
1: Uj, brawo!
6: Zapraszam.
7: Grażyna. Pierwszy raz grałam, właściwie ćwiczyłam, bo to jeszcze nie była gra w pickleballa i powiem, że jest to ciekawy sport, dość prosty, prosty sprzęt, proste zasady. Pierwszy kontakt z tym sportem dał mi wiele przyjemności.
8: Bardzo się podoba. Uważam, że to dobra aktywność.
9: Fajnie jest to, że jakby no nie trzeba jakoś dużo siły, bardziej się biega.
10: No, spoko jest.
11: Ciekawe jest, że połączenie tenisa i ping-ponga. Będziemy grać debla, więc sądzę, że będzie dużo integracji.
12: Grzegorz integruje dzisiaj w świecie zachwiania rodziny, relacji, no to jest właśnie taki powód, no idziemy pograć pickleballa, a co to jest? No zobaczysz, prawda, no spróbujemy, nie? I jest się razem przede wszystkim, to jest ważne.
13: Będziemy tam sędziować, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Przejście, pierwszy serwis, drugi serwis.
0: Bardzo ciekawa gra, można grać 7 dni w tygodniu, ale pamiętajcie, żeby w niedzielę iść do kościoła. Dlaczego? O tym w programie Wiara na Luzie.
14: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
15: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali. Qnet, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
15: Bo w Media Expert.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Proszę Państwa, na punkcie tej aktywności fizycznej oszaleli Amerykanie i Azjaci. Szturmem zdobywa Polskę. Pickleball to najszybciej

0: pójście na niedzielną mszę świętą w wakacje to kara? Jak spojrzeć na to z innej perspektywy, a nie tylko przykrego obowiązku? Na te pytania Dorota Gut postara się dziś odpowiedzieć wraz ze swoim gościem w naszym wakacyjnym cyklu.
1: Wiara na luzie w Radiu Plus. Zaprasza Dorota Gut.
2: Dziś w audycji Wiara na luzie moim Państwa gościem jest ksiądz Robert Patro i wspólnie poruszymy tematy niedzielnej mszy. Mamy lato, wakacje, często gdzieś wyjeżdżamy, ale pomimo tego zabiegania, tego odpoczynku, warto pamiętać o uczestnictwie w mszy niedzielnej. Jak potraktować taką właśnie mszę w niedzielę, żeby nie był to tylko przykry obowiązek?
3: Pani redaktor, ja bym odwrócił to pytanie w ogóle. Zanim o mszy świętej, to myślę sobie, że warto by było zastanowić się nad bardzo prostą rzeczywistością, kiedy odwołujemy się do Księgi Rodzaju i widzimy Jahwe, który stwarza świat i siódmego dnia odpoczął. Sama etymologia tego słowa mówi, że to jest dzień, czy dzień pański, niedziela, jest odpoczynkiem. Odpocząć od poczynania, odpocząć od kreacji, odpocząć od tworzenia, odpocząć od aktywności, odpocząć po to, bym myślę, że najpierw zobaczyć, że ciągle sam jestem kreowany, że ciągle ja sam jestem stwarzany, że ciągle ja sam jestem czyniony każdego dnia, po to, żeby przyjrzeć się temu, co wykreowałem. Tak? Przyjrzeć się relacji, jeśli ktoś żyje w małżeństwie, to przyjrzeć się relacji do żony, do dzieci. Tak? Odpocząć, to znaczy także zobaczyć to wszystko, co Bóg uczynił dla mnie. I tu bym widział ten moment, w którym idziemy na Eucharystię niedzielną, by wspólnie razem my, jako lud pielgrzymujący, celebrować jego obecność, tak? Odpocząć, nie? Myślę, że tu jest ta tajemnica, którą warto odkrywać w Dniu Pańskim. W Dniu Pańskim. To jest zatrzymanie, by zobaczyć to wszystko, co kreuje przez, nie wiem, cały tydzień. Ucieszyć się z tego, bo nieraz jesteśmy tak zabiegani, że nawet nie jesteśmy w stanie zobaczyć, co udało się pięknego zrobić. I w tej palecie różnych kreacji, które przez tydzień daje nam się zrobić, uczynić, jest też moment, w którym idziemy na liturgię. Na liturgię. I tam też wchodzimy w doświadczenie Paschy, dziękczynienia, nie? Bo tym jest liturgia Eucharystii. No więc na początek może tego cyklu warto sobie takie rzeczy uświadamiać, że to jest moment, w którym jesteśmy wszyscy wezwani do zatrzymania. Człowiek, który ciągle idzie, a nie umie się zatrzymać, nie umie dostrzegać. On nie umie widzieć tego, co jest w nim samym, mieć kontakt z samym sobą. Samym sobą. Też po to jest odpoczynek, nie? Ale też mieć kontakt z tym, którzy są wokół mnie najbliżsi. I to, do czego też jestem wezwany. Myślę, że to chciałbym zaproponować słuchaczom.
1: Wiara na luzie w Radiu Plus.
0: A kolejna odsłona tego cyklu za tydzień o stałej porze gorąco Państwu polecam.
4: Radio Plus Gorzów.

dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Oczy się na parę chwil.

0: wiosna, wiosna, a kto ty?
1: Wiosna, wiosna, a kto ty?
0: Wiosna, wiosna.
2: Radio Plus Gorzów.
3: Reklama.
4: Kalendarzowe lato właśnie się zaczyna, a prawdziwe wystartuje, gdy rozstawisz basen w ogrodzie. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica. Akcja Lato ruszyła. U nas kupisz baseny ogrodowe, akcesoria oraz chemię basenową, by dbać o wodę. A jeśli chcesz umilić sobie relaks w basenie, mamy okularki, koła do pływania, materace i zabawki wodne dla dzieci. Poczuj lato. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica.
5: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
3: Po reklamie.
6: Na ulicach Wejherowa jedna osoba w stanie krytycznym. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zatrzymany przez CBA. Jest komentarz rządu. Już trenuje z drużyną. Robert Lewandowski dołączył do Chicago Fire. Jest 18:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Strzały w Wejherowie, ranny w głowę mężczyzna trafił do szpitala, jego stan jest krytyczny. Na miejscu przy ulicy Przemysłowej interweniowali policjanci.
7: Policjanci na miejscu zabezpieczali ślady, prowadzili czynności, ustalali szczegółowo okoliczności tego zdarzenia. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich, a mężczyzna został przetransportowany do szpitala.
6: Relacjonuje Karolina Pruchniak z policji w Wejherowie. Sprawę wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora. Rząd zapewnia, to nie są działania motywowane politycznie. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski zatrzymany przez CBA. Chodzi o śledztwo w sprawie kampanii Sprawiedliwe Sądy z 2017. Była organizowana przez Polską Fundację Narodową, gdy Świrski był jej wiceprezesem. Zatrzymany został też ówczesny prezes Fundacji Cezary J. Michał Rawa w studiu, który wyjaśni, dlaczego doszło do tych działań.
8: Tak jest, dzień dobry. Zdaniem śledczych finansowanie kampanii Sprawiedliwe Sądy to wyrządzenie szkód Polskiej Fundacji Narodowej w kwocie nie mniejszej niż 8,5 miliona złotych. Przypomnijmy, że była to kontrowersyjna kampania. Zdaniem ówczesnej opozycji uderzała w sędziów. Rządzący wtedy politycy PiSu mówili z kolei, że odkłamuje ona nieprawdziwe informacje na temat reformy sądownictwa. Stąd teraz zarzuty o polityczny charakter tych zatrzymań.
9: Spekulowanie na temat jakiejś upolitycznienia tej sprawy jest wielkim nadużyciem i totalną bzdurą.
8: Odpowiada rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Rzeszowska Prokuratura Regionalna.
6: Właśnie na jej polecenie agenci CBA dokonali dzisiaj przeszukań i zatrzymań Macieja Świrskiego oraz Cezarego J. Mężczyźni zostali przewiezieni do Rzeszowa, gdzie zostaną przesłuchani i mogą usłyszeć zarzuty. Dozór techniczny skontroluje hulajnogi wprowadzane na polski rynek, a te, które nie spełniają wymogów, zostaną skonfiskowane. To tylko niektóre propozycje zmian w przepisach, jakie chce wprowadzić Ministerstwo Infrastruktury. Celem jest ograniczenie niebezpiecznych modyfikacji pojazdów i zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Jak mówi Leszek Wieciech ze Stowarzyszenia Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wiele z hulajnóg elektrycznych, które widzimy na co dzień, w ogóle nie powinno znaleźć się na drogach i chodnikach.
10: Mamy do czynienia z mnóstwem tak zwanych pato-hulajnóg, tak samo zresztą jak z tymi rowerami elektrycznymi, tak zwanymi, które nie są rowerami elektrycznymi, źle zakwalifikowane, bo jeżeli mamy do czynienia z rowerem bez pedałów, to nie jest rower, to jest zwykły motocykl elektryczny i tak powinien być traktowany.
6: Zmiany są bardzo wyczekiwane, bo przechodnie mają już dość samowolki.
11: Ostatnio bym je potrącił i odskoczyłem. Jeszcze nakrzyczałem na niego, mówię, trochę byś uważał.
12: Zakazać. Dał Bóg dwie nogi, nie chodzą.
6: Według danych policji użytkownicy hulajnóg brali udział w ponad 1000 wypadków, w których zginęło 11 osób.
2: Wiadomości Radia Plus.
6: Już trenuje z nową drużyną, a Robert Lewandowski dołączył do Chicago Fire. Dziś oficjalna prezentacja Polaka w amerykańskim klubie. To wszystko obserwuje nasz reporter Michał Skolimowski.
13: Pierwsze 15 minut treningu było otwarte dla mediów. Na boisku treningowym mogliśmy obserwować klasyczną rozgrzewkę, czyli grę w tak zwanego dziadka. Potem była krótka przebieżka i powrót do piłek. Strzałów na bramkę, czyli tego, co Lewy potrafi robić najlepiej, nie oglądaliśmy. Musimy poczekać na pierwszy mecz Polaka w nowych barwach. Debiut będzie możliwy już w piątek w nocy polskiego czasu. Rywalem będzie Vancouver Whitecaps, a dziś jeszcze oficjalna prezentacja i o 20:30 konferencja prasowa Lewandowskiego i jego nowego trenera.
6: To był Michał Skolimowski.
14: Pogoda. Noc przez większą część pogodna. Nad ranem zdecydowanie więcej chmur i tak też będzie o poranku. Kiedy wstaniemy, niestety nie zobaczymy słońca, a na termometrach tylko 14 stopni. Na szczęście północno-wschodni wiatr słabnie i taki też będzie jutro rano.

Znamy się tylko z widzenia, to Truba Duży w Radiu Plus Gorzów i zastępowy. Łukasz Kubicki ponownie przed mikrofonem. Jeszcze raz bardzo nisko Państwu się kłaniam i cieszę się, że wakacyjne popołudnie spędzamy na najlepszej fali w mieście, proszę Państwa. Bonnie Tyler za chwil parę, będzie też Enya, a później wrócimy do szkoły. Ale tylko na moment, bo tam spore inwestycje i nowoczesny sprzęt. Będę o tym mówił w tej części naszego popołudniowego spotkania. Bądźcie z nami.

0: Radio Plus Gorzów. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
7: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
6: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
7: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
1: Po reklamie.
12: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurence. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an. Il y a un siècle, il y a une éternité.

Big Mountain, wakacyjne rytmy tylko w Radiu Plus Gorzów. Proszę Państwa, wakacje trwają, a ja teraz wrócę na chwilę do szkoły, bo 3 pracownie sztucznej inteligencji wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie, 468 laptopów i 216 tabletów to sprzęt, który trafi do Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Ale to, proszę Państwa, nie wszystko. Łącznie do gorzowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach Krajowego Planu Odbudowy trafiło m.in. ponad 330 zestawów nowoczesnego sprzętu informatycznego wspierającego prowadzenie zajęć zdalnych oraz hybrydowych, 2245 laptopów i 1019 tabletów. W szkołach w ramach projektu powstało też 20 nowoczesnych laboratoriów sztucznej inteligencji. Każda pracownia posiada kompleksowy zestaw urządzeń, laptop, jednostkę centralną obsługującą usługi AI, urządzenia sieciowe, monitor interaktywny, kamerę z mikrofonem oraz specjalistyczne oprogramowanie. Byle tylko wiedza nam jeszcze jakaś pozostała, żeby nas tylko AI we wszystkim nie zastępowało. Tego i sobie, i Państwu życzę. A teraz to wakacje, także do szkoły to wrócimy we wrześniu. Radio Plus.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama. Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do MediaExpert.
3: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.

0: przeboje z nutą nostalgii. Idealne na lato tylko w Radiu Plus Gorzów. Idealna latem jest również scena letnia przy Teatrze Osterwy. Serdecznie Państwa zapraszam na sobotę o 20:30. Rozpocznie się tam koncert Przytulam tylko najlepsze piosenki w wykonaniu Anny Jurksztowicz. To oceniona piosenkarka, producentka muzyczna i autorka tekstów, od dekad obecna na polskiej scenie muzycznej. W programie koncertu znajdą się jej najpiękniejsze piosenki, w tym utwory stworzone specjalnie dla artystki przez chociażby Krzesimira Dębskiego i Jacka Cygana. Już od lat 80. kompozycje te zajmują ważne miejsce w kanonie polskiej muzyki rozrywkowej i pozostają rozpoznawalną wizytówką rodzimej sceny muzycznej. Możecie też przeboje Anny Jurksztowicz usłyszeć w Radiu Plus Gorzów. A można też na żywo i spotkać się z panią Anną Jurksztowicz podczas koncertu Przytulam tylko najlepsze piosenki. Ten koncert już w sobotę w ramach sceny letniej 2026 roku. Początek o 20:30. Wstęp wolny.
1: Radio Plus Go.

0: Radio Plus Gorzów. Radio
1: Plus. Reklama.
0: Kalendarzowe lato właśnie się zaczyna, a prawdziwe wystartuje, gdy rozstawisz basen w ogrodzie. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica. Akcja Lato ruszyła. U nas kupisz baseny ogrodowe, akcesoria oraz chemię basenową, by dbać o wodę. A jeśli chcesz umilić sobie relaks w basenie, mamy okularki, koła do pływania, materace i zabawki wodne dla dzieci. Poczuj lato. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Pilna narada z wojewodami i służbami. Przez Polskę przechodzą potężne nawałnice. Są zarzuty dla mężczyzny z Bielska-Białej. W autobusie wyzywał nastolatki z Ukrainy. Lewandowski trenuje już w Chicago. Przed nami oficjalna prezentacja. Jest 19. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Pilna narada z wojewodami i przedstawicielami służb mundurowych. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz bierze udział w sztabie dotyczącym sytuacji pogodowej na południowym zachodzie kraju. A ta jest dynamiczna. Przez Polskę przechodzi front burzowy. Do późnego popołudnia strażacy interweniowali już ponad 640 razy. Ze szczegółami Krzysztof Staszkiewicz, gdzie było najgorzej?
1: To województwo dolnośląskie. Tutaj strażacy musieli interweniować ponad 300 razy. To głównie usuwanie powalonych drzew czy połamanych gałęzi, ale także wypompowywanie wody z posesji. W okolicach Jeleniej Góry wiatr zerwał dach w dwóch domach i jednym budynku gospodarczym. Ciężko jest także na Śląsku czy w Małopolsce. Tutaj strażacy wyjeżdżali dzisiaj po około 90 razy. 50 interwencji odnotowali za to strażacy z województwa podkarpackiego.
0: Aktualnie grzmi nad województwami łódzkim i świętokrzyskim. Alerty IMGW dla południa kraju obowiązują do 23. Przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. 54-latek, który zaatakował w bielskim autobusie nastolatki z Ukrainy, usłyszał zarzuty
2: polegającego na publicznym znieważeniu łącznie trzech obywatelek Ukrainy z powodu ich przynależności narodowej oraz naruszeniu nietykalności cielesnej jednej z nich. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienie.
0: Mówi Łukasz Witkowski z prokuratury rejonowej w Żywcu. Sprawcy grożą 3 lata więzienia. Tymczasem policjanci alarmują. Tylko w ubiegłym roku odnotowano blisko 1200 przestępstw z nienawiści. To wzrost o ponad 30%.
3: Tylko w zeszłym tygodniu do ataków, których podłożem była nienawiść na tle narodowościowym, doszło w Bielsku-Białej i Poznaniu. Jednak jak pokazują statystyki, o większości z nich nawet nie słyszymy. Często też ofiary ich nie zgłaszają, mówi pani Maria, Ukrainka, która od 8 lat mieszka w Polsce.
4: Bardzo często słyszę: wracaj do siebie na Ukrainę. Kiedy przyjdzie pan i panie, kiedy usłyszy mój ukraiński akcent, mówię: idziemy stąd, bo tu Ukrainka sprzedaje.
3: Wzrost postaw antyukraińskich zaobserwował również ośrodek analityczny Res Futura, który przeanalizował wpisy w internecie. Jak informują badacze, na początku maja co siódmy wpis dotyczący Ukrainy był negatywny. Pod koniec miesiąca niechęć wyrażał już co piąty.
0: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Rząd przyjął projekt noweli ograniczającej szarą strefę w najmie krótkoterminowym. Przepisy uznają taki najem za usługę hotelarską, a wprowadzają też centralny wykaz turystycznych obiektów noclegowych.
5: Te miejsca muszą mieć swój regulamin. Będzie również weryfikacja. Jeżeli doszłoby do przekroczenia zasad i norm miru domowego, współżycia, może zostać taki podmiot świadczący usługi noclegowe wykreślony z rejestru, a przez to nie będzie mógł prowadzić tych funkcji.
0: Mówił po posiedzeniu rządu wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Z projektu finalnie wykreślono zapis dający gminom możliwość tworzenia stref wolnych od najmu krótkoterminowego. Przeciwna temu była minister funduszy Katarzyna Połczyńska-Nałęcz.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Trenował z drużyną, przed nim jeszcze prezentacja i konferencja prasowa. Robert Lewandowski dołączył do Chicago Fire. Lewy zamienił Barcelonę i Hiszpanię na Stany Zjednoczone. Na ten ruch optymistycznie patrzy były zawodnik strażaków Tomasz Frankowski.
7: Pod kątem sportowym i pracy, bym powiedział, grania w piłkę. Oczywiście MLS jest ligą w pełni europejską, zasługującą na najwyższe słowa uznania. Warunki treningowe i stadiony są wysokiej klasy.
0: Szansa na debiut Lewandowskiego w nowych barwach w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego. Chicago Fire zmierzy się z Vancouver Whitecaps.

Sprawdziłem dokładnie mapę pogody i wszystko wskazuje na to, że środę zaczniemy bez słońca i to słońce nie pojawi się niestety przez cały dzień, co będzie widać na termometrach, bo jutro maksymalnie 24 stopnie. Wiatr zmieni kierunek na wschodni, ale nie przyspieszy. Ciśnienie w dalszym ciągu wysokie.

Wakacyjnie Fun Factory w Radiu Plus Gorzów. Tak brzmią najlepsze przeboje z nutą nostalgii na lato, a tak brzmi zastępowy. Łukasz Kubicki przed mikrofonem, kłaniam się jeszcze raz bardzo, bardzo nisko. Za chwilę Szczęśliwy i Drogi Już Czas i Grupa Vox, później Gypsy Kings, no i główny zawór jazzu. Dziś, proszę Państwa, w naszym wakacyjnym magazynie mówiliśmy o tym, że tlenek węgla może też być bardzo szkodliwy latem, no to zakręcamy. Główny zawór jazzu to my odkręcimy na koncercie. Zresztą główny zawór jazzu nie ma nic wspólnego z tlenkiem węgla, absolutnie, nie mieszajmy tych pojęć. Jeżeli chcecie przeżyć wyjątkowe muzyczne widowisko, to posłuchajcie tego, co mam do powiedzenia za kilka minut, dobrze? Radio.

0: Radio Plus Gorzów. Radio
1: Plus. Reklama.
2: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
1: Po reklamie.

najbliższą niedzielę, 19 lipca, ponownie Państwo na Starym Rynku usłyszą słowa "Dobry wieczór, Gorzów". W 2026 roku, jak zwykle, wiele atrakcji. Punktualnie o godzinie 19 wystąpi na scenie główny zawór jazzu, czyli 8-osobowy zespół muzyczny z Poznania, który nadaje największym polskim przebojom unikalne jazzowe brzmienie. 3 utalentowane wokalistki, dynamiczna sekcja rytmiczna oraz pełne energii instrumenty dęte tworzą wyjątkowe aranżacje, czerpiąc inspiracje z różnych nurtów jazzu, od swingu przez bluesa po soul i R&B. W repertuarze grupy można usłyszeć utwory artystów takich jak Kult, Manam, Perfect, Sanach, Kaja, Sławomir czy Dawid Podsiadło. W świeżych, niebanalnych wersjach, w których klasyka spotyka się z żywą, emocjonalną interpretacją. Każdy koncert to niepowtarzalna muzyczna podróż, płynna i angażująca. Balansuje między nastrojowymi balladami a tanecznymi rytmami. To prawdziwe, energetyczne show, w którym muzyka wykonywana na żywo i stylizacja artystów tworzy wyjątkowy klimat. Odkryjcie zatem na nowo największe polskie hity, ale w jazzowych aranżacjach, i odkręcajcie na maksa. Główny zawór jazzu. Już w niedzielę o 19:00 na Starym Rynku. Dobry wieczór, Gorzów. Pamiętajcie.

0: Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
1: Po reklamie.

Mistrzostwa Świata w piłce nożnej trwają. To kącik piłkarski na zakończenie naszego popołudniowego spotkania. Jak zwykle pojawia się na antenie Radia Plus Gorzów. Proszę Państwa, w sieci z kolei pojawiła się petycja wzywająca do wyłączenia reprezentacji Argentyny z tegorocznego mundialu. Twórcy inicjatywy twierdzą, że Lionel Messi i jego drużyna są faworyzowani przez sędziów i organizatorów turnieju. Petycja w tej sprawie zebrała dotąd 2,5 miliona podpisów. Pieczęć na tej petycji mogą jutro podbić Anglicy, no bo to Anglicy zmierzą się w półfinale z Argentyną. Ten mecz rozpocznie się jutro o 21:00, a dzisiaj też wielkie piłkarskie emocje. O 21:00 Francja, Hiszpania. Kto zagra w finale? Czy będzie powtórka sprzed 4 lat? Francja, Argentyna? Czy może Hiszpania, Anglia? A może Francja, Anglia? Albo Hiszpania, Argentyna? No, takie kombinacje nam pozostały. Kibicom życzę przyjemnego wieczoru, a będzie on zdecydowanie przyjemniejszy, jak podkręcicie radioodbiorniki, bo już od 20:00 Marek Sierocki, Lato z nutą nostalgii. Radio Plus.

0: Radio Plus Koszów. Radio Plus.
1: Reklama.
2: Wchodzimy w fazę pucharową, ale już teraz mamy dwóch liderów.
3: Sprażynki przysnacki o smaku bekonu
2: oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Uczta dla fanów prażynek.
2: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki na początek dzisiejszego spotkania Chris Ria w jego wykonaniu Touche d'Amour, Ace of Hearts i Josephine.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów. Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Pora na polskie przeboje, oto formacja Nieżywych Schabów, Klub Wesołego Szampana, potem Budka Suflera, Takie Tango, Ryszard Rynkowski, Dziewczyny Lubią Brąz, a także Krzysztof Krawczyk w piosence Ostatni Raz Zatańczysz Ze Mną.

To był niezapomniany Krzysztof Krawczyk, a przed nami Franek Kimono i King Bruce Lee Karate Mistrz, potem grupa Papa Dance Kamikaze Wróć, a także Halina Benedyk w piosence Mamy po 20 lat.

śpiewała Halina Benedyk, piosenką, w której zaczęła się jej wielka kariera. Mamy po 20 lat. Teraz już grupa Kombi, Nasze Rendezvous, potem Izabela Trojanowska, Wszystko, czego dziś chcę, Renata Zaremska i Noc z Renatą, a także grupa Bolter w piosence Daj mi tę noc.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Pora na klimaty dyskotekowe z drugiej połowy lat 70. ubiegłego wieku. Na początek zespół, który towarzyszył Barry White'owi. To Love Unlimited Orchestra w ich wykonaniu Life's Theme. Potem Barry White, Let the Music Play, będzie też Tina Charles i I Love to Love.

0: Radio Plus Gorzów. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: W tym miksie elektroniczne klimaty dekady lat 80. ubiegłego wieku. Na początek supergrupa Visage i Fade to Grey. Potem Pet Shop Boys, West End Girls, a także grupa Human League i Don't You Want Me.

To był zespół Human League i Don't You Want Me, a przed nami Patrick Cowley i Technological World, potem grupa OMD, So In Love, a także grupa Kraftwerk w nagraniu The Model.

Przed nami perkusista i klawiszowiec Mark Serón w utworze Supernature. Potem Donna Summer, I Feel Love, Giorgio Moroder, From Here to Eternity i na koniec tego miksu kanadyjska formacja Transexy, Living on Video.

0: Kanadyjski zespół Transex z utworem Living on Video zakończył dzisiejsze spotkanie. Marek Sierocki, kłaniam się nisko, zapraszam jutro.
1: Radio Plus Gorzów.